0: wcześniejszych w sposób mogący zagrażać środowisku. Prokuratura prowadziła śledztwo dotyczące bezpośredniej przyczyny pożaru hali magazynowej. Zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłych, wskazuje, że pożar był wynikiem podpalenia. Nie udało się jednak wskazać sprawcy, ale według zapewnień prokuratury czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie będą nadal kontynuowane przez właściwe służby.
1: Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły już trafiać dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy najwięcej uwag, to sprawdził Michał Dobrołowicz.
2: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
3: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
2: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
1: Kiedy wczoraj ósmoklasiści ze szkoły Chmurze wypełniali arkusze z matematyki, ich rodzice korzystali ze strefy rodzica przy warszawskim Torwarze. Ze względu na deszczową aurę przenieśli leżaki z trawnika pod namioty i tam ogrzewali się przy herbacie, ale możliwości na przyjemne spędzanie czasu było dużo więcej.
4: Można robić tam, pani właśnie robiła na szydełku, można rozmawiać, można wymieniać się zawodowo swoimi doświadczeniami. Ta różnorodność rodziców jest pewną społecznością, która niewątpliwie się integruje tutaj pod namiotem i to jest chyba najcenniejsze.
5: Częstują nas kawą, przygotowano ciasto, jeszcze jakieś posiłki są. Tutaj zaplecze super.
1: Z panią Arletą z Hiszpanii i panią Małgorzatą z Kluczborka po polskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: W maju 1926 roku w Polsce doszło do przewrotu, w wyniku którego obalony został rząd Wincentego Witosa, a władze przejęły siły związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Po upływie wieku okoliczności i powody przeprowadzenia przewrotu majowego dla wielu Polaków nie są jasne, dlatego warto je przypomnieć. O rozmowę na temat trwającego kilka dni zamachu stanu, w którym po obu walczących stronach zginęło kilkaset osób, Tomasz Skory poprosił historyka okresu międzywojennego, profesora Tomasza Nałęcza.
7: Wielu Polaków ma poważny problem z określeniem, na czym polegał zamach majowy 100 lat temu, kto z kim walczył i najogólniej rzecz biorąc, po której stronie mostu Kierbedzias byli patrioci, a po której ich wrogowie. Jak, o co chodziło?
8: Chociaż minęło 100 lat od zamachu majowego, to paradoksalnie chodziło 100 lat temu o rzecz też i dzisiaj aktualną. W Polsce stanęły naprzeciwko siebie dwa obozy. Jeden prawicowy, gdzie dominowała narodowa demokracja, którą kierował Roman Dmowski. Najkrócej mówiąc, ugrupowanie, które chciało spoić to państwo obręczą nacjonalizmu i populizmu. Rządzić Polską mieli etniczni Polacy i mieli ją rządzić zgodnie z polskim interesem narodowym, ale polskim rozumianym etnicznie. Natomiast inni obywatele innej narodowości mieli być obywatelami drugiej kategorii, choć konstytucja marcowa mówiła coś innego. Na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że tamta Polska zasadniczo się różniła od dzisiejszej. Co trzeci obywatel tej Polski nie był Polakiem. Więc podzielenie Polski na dwie części etnicznych Polaków, lepszych obywateli i nie Polaków, czyli Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Niemców jako gorszych obywateli, to na to nie było przyzwolenia. Te środowiska polityczne polskie, nie endeckie, one się przeciwko temu buntowały. Z tym, że na czym tutaj polegał problem? Większość polityków polskich na czele z Piłsudskim i Dmowskim rozumiała, że jeśli chce się wykorzystać tą niezwykłą koniunkturę, jaką stworzył finał I wojny światowej, niszczący wszystkich trzech zaborców, to trzeba intensywnie budować państwo, bo ta koniunktura może nie potrwać długo. Jak się okazało, potrwała zaledwie kilkanaście miesięcy. Po kilkunastu miesiącach od jesieni 18 roku Polsce zagroził kolejny najazd rosyjski ze wschodu.

0: tym razem pod czerwonym sztandarem. Więc gdyby nie wykorzystano tego okienka dziejowego tych kilkunastu miesięcy, to Polska by w 20 roku uległa, a jednak zwyciężyła. Ta zgoda narodowa przy tych wszystkich podziałach jako obręcz spajająca Polskę okazała się rzeczą dobroczynną, ale w 22 roku państwo już było, państwo okrzepło, odżył spór już nie o to, jak intensywnie budować Polskę, tylko kto tą Polską ma rządzić. I tutaj dochodzimy do wyborów z listopada roku 22. Te wybory pokazały, że przewagę w parlamencie ma prawica sprzymierzająca się z centrowym Piastem. W maju roku 26 znowu powstał rząd Witosa, złożony, zdominowany przez NDC z Piasta, wsparty jeszcze przez kilka innych drobniejszych grupowań centrowych. W Polsce zagroziła stabilna władza NDC sprzymierzonej z ugrupowaniami centrowymi. Ugrupowania demokratyczne i lewicowe, dzisiaj byśmy powiedzieli, taka ówczesna koalicja 15 października, miały zostać zepchnięte do zdecydowanej, trwałej opozycji.
1: No i wtedy?
0: I w tej sytuacji, wie pan, doszło do rzeczy, która jest dosyć trudna do zrozumienia, bo ten obóz demokracji i postępu zepchnięty do narożnika przez nacierającą prawicę zdecydował się ratować demokrację niedemokratyczną metodą, czyli poprzez zamach stanu. Na tym polega paradoks tego maja 26, że będący w mniejszości obóz demokracji i praworządności chciał bronić tych zasad niedemokratycznymi metodami, czyli zamachem stanu. Tak naprawdę to endecja, która niosła ogromne zagrożenie autorytaryzmem w Polsce, broniła praworządności w maju 26, a ci, którzy się niby upominali o demokrację, znaczy bez nawet niby, oni się decydowali na działania niepraworządne. Nie wszyscy. Tutaj warto przypomnieć jest postać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. To był człowiek, który sercem był po stronie tego obozu demokratycznego. No, przypomnijmy, on życie swoje polityczne zaczynał w Polskiej Partii Socjalistycznej razem z Piłsudskim, drukując Robotnika, i był zresztą zaprzyjaźniony z Piłsudskim w 26 roku już od 30 lat. Na tym zresztą polegał pomysł akcji Piłsudskiego. Piłsudski nie planował walk w Warszawie, długotrwałej wojny domowej. On był przekonany, że skoro zbuntowane oddziały wspierane przez znaczną część ludności Warszawy, będącą też takich antyendeckich przekonań, ruszą na Warszawę, to prezydent stanie po stronie tego obozu, z którym sympatyzuje, zdymisjonuje rząd Witosa i groźba rządów endeckich zostanie oddalona. Prezydent, chociaż na Warszawę szedł jego przyjaciel o poglądach mu bliskich, to zachował się tak, jak wymagała tego prezydencka przysięga. Stanął w obronie konstytucji.
1: Legalnego rządu,
0: legalnego rządu. To miało nawet taki wymiar jak z greckiej tragedii, bo wojska Piłsudskiego szły z prawej strony Wisły, no, przez mosty na Wiśle. Te mosty były obsadzone przez wojska rządowe. No, tych mostów wtedy lądowych było dwa, więc na moście, właściwie na wiadukcie, już po stronie tutaj na lewym brzegu, na wiadukcie Poniatowskiego, bronionym przez wojska rządowe, a przez most od strony praskiej szły wojska Piłsudskiego. Na wiadukcie doszło do spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim, gdzie Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział, dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę, rozpoczęły się walki. Więc tak naprawdę ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem. Chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że jak to często w polityce i historii bywa, lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało bronić polskiej demokracji, zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo najpierw w aksamitną do przed 30 rokiem, a potem już bardzo brutalną dyktaturę.
2: Z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem okresu międzywojennego, rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skora.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Najlepsza muzyka na kolejne minuty naszego nocnego spotkania.
5: RMF 80s.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
2: Unia Europejska w najbliższych tygodniach wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro blokowanych wcześniej przez Węgry. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć. Za ósmoklasistami już trzy najważniejsze egzaminy i wyniki zadecydują o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, tak powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Czy padły jakieś szczegóły? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
4: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
3: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyłaby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
2: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy całkowitego zakazu obrotu tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii? To próbował ustalić dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
6: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
5: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jakubowicz.

0: że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć. Ognisko wirusa, przypomnijmy, wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
1: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
2: I tak też może być dalej?
1: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
2: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
1: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
0: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A jak dotąd na pokładzie wycieczkowca potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Podał się za własnego brata, aby uniknąć kary za jazdę pod wpływem marihuany. Teraz stanie przed sądem. Szczegóły tej sprawy zna reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Podczas kontroli drogowej 25-letni kierowca podał dane osobowe swojego brata bliźniaka, a potem podrobił jego podpis pod protokołem przesłuchania i badań krwi. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w centrum Szczecina. Mężczyzna kierował pod wpływem marihuany. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. 25-latek przyznał się do winy, był już wcześniej karany. Za fałszywe oskarżenie innej osoby grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało wczoraj egzamin z matematyki. To on, obok testu z języka polskiego i nowożytnego, będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzanych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
5: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
6: Jedynie jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać x-ów i y-ów.
7: Na ile liczycie procent?
6: Na 100.
7: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
0: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Zdaniem Polaków zarówno prezydent, jak i rząd są niemal tak samo winni afery Zonda Krypto. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Lewicy Tomaszem Trelą.
8: Dzień dobry państwu.
9: Wynikami naszego sondażu w zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
8: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol
9: Idealny
8: Nawrocki.
9: Świat polityków.
8: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy. I tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
9: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
8: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
9: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
8: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek. Ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
9: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
8: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
9: A nie odbije się? No teraz to wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby handlować.
8: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zonda Krypto finansowała tę imprezę. To już przy nich zostanie, oni się z tego będą musiał tłumaczyć.
9: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali to, dlaczego myśmy mieli? mieli.
8: A wie pan, lewica nie brała. Ja nie brałem. Inne stowarzyszenia partii demokratycznej
9: raczej
8: nie brały.
9: Do prawicy
8: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało. Więc rozumiem ten

0: rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów. Natomiast jutro jest, dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie i nie spodziewam się, żeby projekt PiSu był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.
1: Ale pan by zagłosował za takim projektem?
0: Nie, znaczy ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem, żeby kryptoaktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
1: Wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 i prezydent ją podpisze?
0: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem, jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
1: Z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy, jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
0: W imię informacji, które docierają do niego, w imię tego, ile osób jest pokrzywdzonych, ile osób jest poszkodowanych, ile osób straciło swoje majątki, ile osób straciło swoje oszczędności. Przecież to nie jest ustawa, która ma kryć koalicję demokratyczną, tylko ma kryć i ma chronić obywateli. To jest dość oczywiste. My będziemy konsekwentnie robić swoją pracę w parlamencie, w rządzie i Karol Nawrocki będzie
1: czyli
0: miał...
1: Czyli konsekwentnie będzie się zgłaszać tą samą ustawę.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy ona jest dokładnie
1: nie,
0: taka
1: tam
0: sama.
1: Tam
0: są zaostrzone kary, więc zobaczymy, co Karol Nawrocki na to.
1: Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
0: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
1: Dlaczego kompromitacja? Uciekł!
0: Najpierw chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
1: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
0: No, i to jest, panie redaktorze, to jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy. To, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa. Państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów
1: czym
0: prawa.
1: Czym innym jest prawo do obrońcy? To jest oczywiste. I czym innym jest prawo do odwołania? To jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić. A czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych.
0: Dlatego teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować
1: ale
0: zgodnie z prawem.
1: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
0: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: A czyli zakłada wierzę pan, że jak to... on przestanie być prezydentem?
0: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że Republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już się, ciebie tutaj jest, nie chcę.
1: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary, a tylko, ja odpowiem w ten
0: tylko
1: sposób.
0: Tylko obserwuję to, jak zachowuje się Donald Trump.
1: Żeby go wypuścić.
0: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
1: Został naciśnięty.
0: Dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Lewicy Tomasza Treli. Dalsza część tej rozmowy w kolejnych faktach. Całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Kto jeszcze nie słyszy?
5: RMF 80s.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop polskie.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Na wydanie faktów RMF FM. Informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Do Sejmu trafił tajny dokument dotyczący działalności wojskowych służb informacyjnych. Marszałek domaga się teraz wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Trwa referendum dotyczące planowanego połączenia szpitali w Mysłowicach i Jaworznie. Związkowcy sprzeciwiają się konsolidacji obu placówek. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia festiwalu filmowego w Cannes. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty domaga się wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta w sprawie aneksu do raportu z działalności wojskowych służb informacyjnych. Dokument został przesłany do Sejmu do zaopiniowania, jednak jak podkreśla Czarzasty, nie dołączono do niego żadnego pisma wyjaśniającego. Marszałek chce wiedzieć, jakie działania ma podjąć wobec przekazanego tajnego raportu i w jakim trybie ma on być procedowany.
3: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
2: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
4: Zobowiązuję pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Tak szef rządu mówił wczoraj na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak podkreślił.
4: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Konkretnych projektów na razie brak.
5: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach trwa dwudniowe referendum dotyczące planowanego połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości lecznicy. Głosowanie zorganizowali związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji obu szpitali. O ich obawach opowie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
7: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
6: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy.
2: A wyniki referendum w Mysłowickim Szpitalu będą znane dziś po południu. Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. już festiwalu filmowego w Cannes. Twórca trylogii Władca Pierścieni został uhonorowany za wybitne

0: Między innymi o sytuacji polityków Zbigniewa Ziobry i Tomasza Lenza.
1: Jeszcze będziemy o panu Ziobrze wielokrotnie pewnie rozmawiać, jeszcze będziemy wyjaśniać te sprawy, natomiast ja będę cały czas uporczywie podkreślał, że ucieka tylko ten, kto ma nieczyste sumienie i brudne ręce.
2: Panie pośle, Tomasz Lenz jest pierwszą ofiarą Zbigniewa Ziobry?
1: Nie, to są sytuacje w Koalicji Obywatelskiej u naszego partnera koalicyjnego. Wie pan, ja nie wiem, jakie są i panują standardy w Koalicji Obywatelskiej. Skoro zarząd partii podjął taką decyzję, no to widocznie wiedzą być może więcej niż ja wiem, może mają dostęp do innych materiałów, może wyjaśnienia.
2: Te materiały są dość jednoznaczne, nawet pan, te, które znamy publicznie.
1: No dlatego właśnie o tym mówię, no może wyjaśnienia pana senatora nie do końca przekonały. Jest taka podjęta decyzja i w moim przekonaniu to sprawę zamyka. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o sytuacji związanej z placówką ochrony zdrowia. W moim przekonaniu złe zachowanie senatora, a z drugiej strony mamy gościa, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ma mieć 26 zarzutów postawionych, jest zastępcą Kaczyńskiego i ma się bardzo dobrze. No są właśnie te standardy.
2: Dobrze, bo Donald Trump przyjął.
1: Ale, a Kaczyński go cały czas trzyma na zastępcy. On jest cały czas widnieje na stronie internetowej zastępca Jarosława Kaczyńskiego.
2: Ja panu powiem więcej.
1: Na uchodźstwie, ale jest.
2: On może wystartować w wyborach.
1: No jeżeli nie będzie prawomocnie skazany, może wystartować rzeczywiście w wyborach, może robić kampanię z Donaldem Trumpem i powiem panu więcej. Życzę tego PiS-owi, życzę tego skrajnej prawicy, żeby Donald Trump wspierał ich w kampanii wyborczej, bo jak ostatnio wspierał Orbana, to przegrał z Kretesem.
2: A powinniśmy przemyśleć, jak sugeruje pana dla odmiany szef Łodzi Bieszczorzasty, politykę wobec Stanów Zjednoczonych i pewne gesty przyjaźni wobec nich?
1: Gesty tak i ja się pod tym podpisuję, natomiast Zbigniew Ziobro to osoba...
2: Zbigniewa Ziobry ma zależeć nasza polityka zagraniczna?
1: Nie, gesty, bo sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasze wydatki na obronność, dodatkowe pieniądze z programu SAFE, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy bardzo dobrym, twardym, konsekwentnym i przewidywalnym partnerem Stanów w NATO. Natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy będą rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, temat Ziobry trzeba podnosić, bo to jest człowiek, który sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma mieć 26 zarzutów postawionych.
2: Pytania naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwie koperty od razu i żeby było pierwsza i druga. Fantastycznie. Zaczynamy od drugiej.
1: Od drugiej, tak.
2: Druga koperta, bo ostatni będą pierwszymi.
1: Dlaczego lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? Pyta pan Krystian, odpowiadam. Panie Krystianie, lewica walczy, lewica podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa
2: panie
1: partii
2: lewicowych. Ja tylko zwrócę uwagę, że pan Adrian pyta o małżeństwa,
1: Christian.
2: A nie pan Krystian pyta Christian. O małżeństwa, a nie o związki.
1: Tak, dlatego mówię, że walczymy, ale wygląda koalicja jak wygląda. Pierwszy krok to związki partnerskie. Transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy z między innymi panem ministrem Kierwińskim. I te rozmowy się dzieją. Natomiast powiem panu Krystianowi
2: minister
1: więcej.
2: Minister Kierwiński hamuje?
1: Nie mówię, że hamuje, natomiast no, to są decyzje, które muszą zapaść. Trwają rozmowy, trwają ustalenia. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej. Jak lewica w przyszłym parlamencie nie będzie miała ponad 20 parlamentarzystów, tylko ponad 70, 80, na pewno na będzie łatwiej o te sprawy walczyć. No przecież to jest dość naturalna sytuacja, że jeżeli pary tej samej płci zawierają małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
2: Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja
1: to jest
2: dzieci
1: kolejny,
2: przez pary.
1: To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
2: Najpierw, a potem?
1: Najpierw załatwmy tę sprawę.
2: Ja, panie pośle, ucieka pada do odpowiedzi.
1: Nie, dlatego, że wie pan,
2: bo jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem
1: najpierw,
2: w wielu krajach zachodnich.
1: Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce, żeby prawica, skrajna prawica nie wchodziła ze swoimi buciorami do łóżka, do sypialni, do domów ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, płacą tu podatki, pracują,
2: no, ale to
1: a później będziemy mówić
2: skrajna
1: dalej.
2: Prawica wygląda na to, że minister Kierwiński mówi, nie da się tak po prostu transkrypcji dokonać.
1: To są nasi partnerzy. pracy, więc ja o nich będę mówił tylko dobrze, natomiast z partnerami trzeba po partnersku rozmawiać, czasami twardo, ale to o kulisach rozmów nie będziemy mówić.
2: No ale to rozumiem, że jest twardo, jak pan tak mówi.
1: Jest pan premier
2: Kawkowski
1: jest twardy i dynamiczny, jeżeli chodzi o te sprawy, więc
2: jest. A minister Kierwiński jest twardy i dynamiczny?
1: Jest twardy i dynamiczny, to jest bardzo
2: i
1: dobry
2: szef. I ma odmienne zdanie?
1: Ja nie ma odmiennego zdania, szukamy przestrzeni, żeby to jak najszybciej

0: szybciej zrealizować.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy. Ja też będę twardy i dynamiczny w sprawie pytań od naszych słuchaczy i ich interesów. Bardzo proszę.
2: Kto bardziej zasłużył na dymisję? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Pyta pani Kamila. Pani Kamilo, ani pan minister Żurek, ani pani minister nie zasłużyli na dymisję. O tym, kto jest ministrem, decyduje premier po konsultacjach z liderami partii
1: koalicyjnej. Czyli są wystarczająco twardzi i dynamiczni.
2: To znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany pracą pana ministra Żurka. Mi ten styl pracy się podoba.
1: Minister zdrowia?
2: Ja od pani minister zdrowia, jak i cała lewica, oczekujemy bardziej ofensywnych działań, jeżeli chodzi o zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. I jako lewica, pani minister wprost na naszym klubie przedstawiliśmy nasze rozwiązanie. Pani minister analizuje nasz pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatku zdrowotnego i tego oczekuję od pani minister. Natomiast gdybym miał być obiektywny, no to za problemy w ochronie zdrowia nie ponosi odpowiedzialności tylko pani minister, tylko system jest
1: tylko
2: bardziej złożony.
1: Wszystkie kolejne rządy, w tym wasz.
2: Oczywiście, że system jest niedoskonały, natomiast tutaj proszę mi pozwolić powiedzieć o jednej rzeczy. Przejmowaliśmy w 2023 roku rządy pieniądze na ochronę zdrowia 170 miliardów złotych, teraz 250, a w przyszłym roku 270 miliardów złotych. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, do czego się zobowiązaliśmy, a może być jeszcze więcej pieniędzy, jak zostanie zrealizowany postulat Lewicy.
1: Dobrze. Panie pośle, będzie rekonstrukcja?
2: Nic na ten temat nie słyszałem, a jeżeli jakiekolwiek zmiany będą, to one nie będą dotyczyły obszarów, za które odpowiada Lewica, bo nasi ministrowie w rządzie są najlepsi.
1: O, to jest naprawdę trzeba się chwalić.
2: Ale to jest oczywista.
1: Mamo, chwalą nas, my, to jest ich, oni nas.
2: Ale wie pan, to jest taka zasada, jak my się sami nie pochwalimy, to myśli pan, że ja oczekuję, że pan mnie pochwali, przecież pan mnie nie pochwali.
1: Najlepszy marszałek Sejmu, najlepsi ministrowie. Kto jeszcze jest najlepszy z Lewicy?
2: Najlepszy marszałek
1: Sejmu. Tylko ludzie nie doceniają, bo sondaże nie ma.
2: Ale wie pan, są sondaże coraz lepsze, natomiast to nie jest tak, że sondaże biorą się z niczego. Ja odpowiadam w partii za objechanie 250 powiatów do końca tego roku. Kilkanaście powiatów objechanych, kilkadziesiąt w planach. Jeżdżą najważniejsze osoby z Lewicy. Spotykamy się z ludźmi, przekonujemy. Na spotkaniach z marszałkiem Czarzastym po 300, po 400
1: osób. I nawet 10% nie macie.
2: Momencik, spokojnie, pomału.
1: To w ogóle jestem spokojny, wyluzowany. Ja nie startuję w tych wyborach.
2: Ja startuję, może mniej wyluzowany jestem, natomiast cel jest taki, żeby do końca tego roku poparcie było ponad 10% i bardzo konsekwentnie będziemy to robić działaniami politycznymi, działaniami w naszych resortach, naszych ministrów, wiceministrów, bo Lewica ma najlepsze kadry.
1: Panie pośle, poza jeżdżeniem po Polsce, co jeszcze zrobicie? Może skrócenie tygodnia pracy, taka propozycja była?
2: Jest ten program pilotażowy, który prowadzi pani minister.
1: Ale
2: musimy to sprawdzić, jak to działa, jaka jest efektywność tego programu. Jak będą wyniki tego pilotażu, pani minister to przedstawi, zarekomenduje konkretne działania.
1: Że to jest możliwe?
2: Ale od lipca, powiem panu, co już nie tyle, co planujemy, co już zrobiliśmy. Od lipca zabieramy się na serio, bo wchodzi w życie ustawa, która walczy z umowami śmieciowymi. Od 89 roku każdy o tym mówił, nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili, ustawa przeszła, jest podpis i działamy od lipca.
1: Skoro jesteście przy rekonstrukcji, to jeszcze pytanie, co z klubem Centrum? Słyszał pan coś? Dostaną tych wiceministrów? Nie dostaną?
2: Słyszę, że koleżanki i koledzy z klubu Centrum zabiegają o to i myślę, że biorąc pod uwagę, że mają liczebnie tak samo duży klub jak klub Polski 2050, to pewne stanowiska, jeżeli o tym będzie dyskusja, im się należą.
1: Będzie więcej wiceministrów. Ja myślę, że będzie jeszcze poszerzenie rządu.
2: Ale wcale, żeby ktoś został powołany, nie trzeba stwarzać dodatkowego miejsca.
1: Można kogoś odwołać.
2: Może jest w jakimś ministerstwie wakat, tego dokładnie nie wiem.
1: Z jakiegoś ze swoich znakomitych ministrów byście zrezygnowali Centrum?
2: Jak ministrowie są znakomici, to z nikogo nie można rezygnować.
1: A Ryszard Petru? Słyszał pan, że ma zostać wiceministrem?
2: To mój dobry kolega Ryszard Petru.
1: Nie, ale pytam się, czy słyszał pan o tym?
2: Tego nazwiska dokładnie nie słyszałem, natomiast gdyby Ryszard Petru wszedł do jakiegoś resortu z swojego obszaru działań, myślę, że to dla resortu mogłoby być tylko dobrze.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Lewicy Tomasza Treli. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To już prawie 13 minut po godzinie 4. Dzień dobry, tu RMF FM.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, zapraszam. Rząd przyjął już projekt ustawy Lex Szarlatan. Przepisy chroniące przed pseudomedycyną mogą wejść w życie już w te wakacje. Brazylia wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności. Grozi jej całkowite wstrzymanie importu. Polka awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. 16 maja wystąpi w Wiedniu. Rosną szanse na to, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Projekt został już przyjęty przez rząd. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
3: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
4: Ma pani takie przykłady?
3: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
4: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
3: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcje z lekarzami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
2: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivie. A rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i stawia jej ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Ze szczegółami w tej sprawie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto. To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne. A jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
7: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto. Trochę sponiewierał.

0: Panów, bo Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę, awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. W pierwszym półfinale artystka znalazła się, przypomnijmy, w gronie 10 najwyżej ocenianych wykonawców spośród 15 startujących krajów. O awansie zdecydowały głosy widzów i jurorów. Polska reprezentantka zaprezentowała utwór Pray, łączący wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. W finale Szemplińska ponownie wykona swój utwór już w sobotę 16 maja w Wiedniu. A na radiowych zegarach już 4 minuty po 5, to oznacza, że zbliża się poranne wydanie faktów. Startujemy o 5.30. Już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego. A ja się z kolei żegnam. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku. Niespełna 2 stopnie, ale na plusie. W tej chwili w Zakopanem, tam jest najzimniej, 8 kresek, w najcieplejszej, w tej chwili Łebie. To są aktualne wskazania z temperaturowej mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Majowa środa, 13. A w porannych faktach projektu ustawy o rynku kryptowalut i Donald Trump w drodze do Pekinu. Wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Założeniem zarówno projektu prezydenckiego, jak i rządowego jest wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów. A czas na to mamy do końca czerwca.
3: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
2: Tak przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drob. Ten projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja zakłada za to, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
4: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
2: To szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji, a Polska 2050 proponuje pięciokrotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu wysłuchać ma sprawozdania Komisji Finansów w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Donald Trump, jak mówiłem, w drodze do Pekinu na spotkanie z Xi Jinpingiem. Jest to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed kilkoma minutami agencja Reutera przekazała informację, że prezydent USA poprosi Xi Jinpinga o otwarcie Chin. Trumpowi, przypominam, towarzyszą prezesi kilku amerykańskich firm. BBC, zapowiadając wizytę, napisał w swoim serwisie, że niemal dekadę później Trump powraca do silniejszych i bardziej asertywnych Chin. Amerykański prezydent wylądować ma w Pekinie o 14 czasu polskiego. 13 maja, środa, 133 dzień roku. Zwolniony z kolonii karnej na Białorusi działacz mniejszości polskiej w tym kraju, Andrzej Poczobut. Dziś, przypominam, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszam już 7:40. W porannych faktach wróci też pytanie o przyszłość centrów zdrowia psychicznego, które od 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Teraz w całym kraju funkcjonuje 118 takich centrów. Dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa Polaków. Zatem co dalej z opieką psychiatryczną? To pytanie w rozmowie o 7:00 Piotr Salak zada dziś Markowi Balickiemu, byłemu ministrowi zdrowia. Zatem zapraszam, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Najświeższe

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Szósta na zegarach. Czas start.
4: MSZ domaga się wyjaśnień od USA dotyczących podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Były minister sprawiedliwości potwierdził, że od soboty jest w Waszyngtonie.
4: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu.
3: W porannych faktach pytamy też, czy jest szansa na polityczny kompromis w sprawie ustawy łańcuchowej.
4: Powiemy też o pierwszej złotej palmie wręczonej na festiwalu filmowym w Cannes.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
4: Wczoraj w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie. A wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen.
3: O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
5: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
3: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności.
4: Sąd okręgowy w Sosnowcu stwierdził, że nie ma przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania ani innych środków zapobiegawczych.
3: Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Sąd uchylił stosowany do tej pory wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Takiej decyzji oczekiwała obrona. Prokuratura natomiast domagała się tymczasowego aresztowania. Postanowienie sądu jest ostateczne. Nie ma od niego odwołania.
7: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
6: Mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Obrońca kierowcy, mecenas Dariusz Kawalec, podkreślał w sądzie, że jego klient nie kwestionuje swojej winy i nie zamierza utrudniać postępowania.
3: Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej.
4: Wczoraj doszło do pierwszego czytania dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta.
3: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy jest szansa na kompromis?
8: Rozbieżności są dwie. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców.
9: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
8: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Bez tego zapisu nie ograniczymy cierpienia zwierząt, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
10: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
8: Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
3: Cannes w faktach RMF FM. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.
4: Każdy z jego filmów jest...

0: Dekad się starałeś. To prawda.
1: O Złotą Palmę w tym roku walczą 22 filmy.
0: A zwycięzców poznamy w sobotę, 23 maja.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Deszcze poranku mogą nam towarzyszyć w okolicach Szczecina, Koszalina, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Opola, ewentualnie Zakopanego. Zobaczymy godzinę 12. Wtedy deszczowa w Polsce Północnej i na Podhalu, a o godzinie 18 bez deszczu w Gdańsku, Zawałkach, Warszawie, Lublinie i w Łodzi oraz w Katowicach. Jednakowoż pamiętajmy, że to deszcze przelotne, więc może nam dzisiaj ujść na sucho.
7: A w kolejnych dniach jak z deszczami? Dalej deszcze, czy już się trochę uspokoi?
6: Jutro deszczowo, w piątek deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Na termometrach też bez szału, maksymalnie 13 dzisiaj w stolicy.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: I uwaga kierowcy, o poranku utrudnienia na ekspresowej S61 w rejonie miejscowości Obrytki na Podlasiu. To odcinek Łomża-Szczuczyna.
2: W nocy zapaliła się tam ciężarówka. Trwa w tej chwili przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy w stronę Łomży. Trasa jest zablokowana. Na węźle Szczuczyn trzeba kierować się na Krajową 58. Niemal co czwarty z nas potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Takie są wyniki najnowszych badań.
1: Jednocześnie system opieki nad zdrowiem psychicznym od 8 lat jest w przebudowie. Nadchodzi czas dużych zmian i o to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Tam gościem Piotra Salaka będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia, jeden z twórców systemu Centrów Zdrowia Psychicznego.
3: Dzień dobry, Piotrze. Zgadza, dzień dobry.
1: Właśnie, Piotrze, co jest największym problemem? Brak lekarzy czy pieniędzy?
3: No właśnie, może nie tyle brak pieniędzy, Wieszewa, co sposób ich rozliczania i o tym będziemy rozmawiać z Markiem Balickim, o systemie centrów zdrowia psychicznego, których wciąż brakuje. Ledwie połowa z nas ma dostęp do tego typu placówek. Lekarzy też nie ma, szczególnie tych zajmujących się młodymi ludźmi. Co w tej sytuacji robić? Ale nie tylko o zdrowie psychiczne będę pytał, także o cały system. Czy to brak odwagi politycznej jest klątwą, która zawisła nad próbami reformy ochrony zdrowia? Będę pytał i zapraszam w takim razie po 7.
1: Zapraszamy i polecamy. Język nowożytny dziś na egzaminie ósmoklasistów. Najczęściej wybieranym jest język angielski.
2: A wczoraj młodzi ludzie zmagali się z matematyką. Jakie wrażenia?
4: Było to, czego się obawiałaś?
5: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
4: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
5: No będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo. No, raczej odpocznę.
1: To uczniowie wrocławskiej czwórki, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Tenisowe emocje na Foro Italico w Rzymie. Od nich zaczynamy dziś pierwsze fakty sportowe RMF FM.
1: A zaproszę Patryk Serwański. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Coco Gauff i Sorana Kirstea otworzyły pierwszą półfinałową parę na tej imprezie. Amerykanka wygrała w trzech setach z Mirą Andrejewą. Rumunka pokonała Jelenę Ostapienko. W męskim turnieju w 1/8 finału zaskakująca porażka Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta z Luciano Darderim 6-1, a w drugim prowadził już 5-3. Włoch doprowadził jednak do tiebreaka, okazał się w nim lepszy, a w trzecim secie rozbite momentalnie Zwieriewowi nie oddał nawet gema. Dziś ćwierćfinałowy mecz w Rzymie rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Jonathan Narváez wygrał czwarty etap Giro d'Italia. Rozstrzygnął go sprinterski finisz na mecie w Cosenzy. W różowej koszulce lidera wyruszy dziś na trasę Włoch Giulio Ciccone. 203 km do pokonania, a meta tym razem w Potenzy. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 126-97. To jest rywalizacja, awans do finału konferencji zachodniej Ligi NBA. San Antonio prowadzi w niej 3-2. 27 punktów rzucił dla zwycięzców Victor Wembanyama. Przejście na sportową emeryturę i zmiana perspektywy. Kamil Stoch na skoki narciarskie będzie patrzył teraz inaczej, ale zapewne na długie lata pozostanie w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Co myśli o Kacprze Tomasiaku i jego przyszłości? No, młody zawodnik swoim pierwszym sezonem w Pucharze Świata bardzo wysoko zawiesił sobie poprzeczkę.
8: To jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał?
9: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, no to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, no może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może ten sezon może okazać się troszkę inny niż wszyscy tego oczekują.
7: A rozmowa Cezarego Dziwiszka z Kamilem Stochem jest na rmf24.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Co dalej z centrami zdrowia psychicznego?
3: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
4: Na decyzję czekają pacjenci, którzy organizują kolejną demonstrację w Warszawie.
2: Ten temat także w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
4: Naszym gościem będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia.
2: Ale za chwilę też o rekordowym zatrudnieniu w policji.
4: Centra zdrowia psychicznego w ciągu 3 lat pokryją całą Polskę.
2: Tak jest plan. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, strategię rozwoju tych placówek, ale też model finansowania. Dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
4: Obecnie jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków.
2: A Michał Dobrołowicz o poranku jest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
5: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tym planie? I co na to przede wszystkim pacjenci?
5: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie niedaleko stąd, w Warszawie, przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
3: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
5: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
3: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
5: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj, przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
4: A już za chwilę gościem faktów i radia internetowego RMF 24 będzie były minister zdrowia, ekspert Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, dr Marek Balicki.
2: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
4: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jak rozumieć te wyniki?
6: Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy przynajmniej teoretycznie mają najbardziej stabilną sytuację, czyli o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wśród etatowców aż co drugi uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do wymiany w rządzie kilku ministrów. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Zupełnie inne nastroje panują wśród emerytów i rencistów. Tu rząd musi mieć niezłe oceny, bo co trzeci nie widzi potrzeby rekonstrukcji. Rząd za to powinien wziąć pod uwagę niezadowolenie wśród osób studiujących i jednocześnie pracujących. Tu odsetek tych, którzy uważają, że zmiany są potrzebne, jest najwyższy.
4: Rekordowe zatrudnienie w policji. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
2: Mamy też w tej chwili najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada z tymi informacjami teraz w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ilu policjantów w tej chwili brakuje?
7: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%. To niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim. Jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów. Dzisiaj wakat to 10%. Z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi. Teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych. Przede wszystkim wprowadzone w zeszłym roku świadczenia mieszkaniowe. Służba w policji zaczyna być teraz też opłacalna.
2: Neymar znalazł się w 55-osobowej wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na rozpoczynające się za niespełna miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie to z tej grupy trener Carlo Ancelotti wybierze 26 piłkarzy reprezentacji Canarinhos.
4: Neymar ma szansę pojechać na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata.
2: Jeżeli zadzwonię do Neymara, to nie będzie tak, jakbym miał wrzucić bombę w szatni. Jest bardzo ceniony, bardzo kochany. Myślę, że to normalne, tak jest moje zdanie. Tyle trener za kadencję Ancelotti, które rozpoczęło się w czerwcu zeszłego roku. Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji.
8: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
4: Piotr Salak, jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest dr Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
9: Panie doktorze, dzisiaj się dowiemy od Rady do Spraw Zdrowia

0: 18, obejmują ledwie 50% populacji.
1: I mamy grupę kolejnych podmiotów, które chcą wejść do pilotażu, ale nabór został wstrzymany jeszcze przez pana ministra Koniecznego.
0: I będziemy kontynuować naszą rozmowę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zapraszamy na nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF24. Tam rozmowa z doktorem Markiem Balickim na temat m.in. tego, jak będą funkcjonowały centra zdrowia psychicznego po zakończeniu pilotażu.
2: Piotr Selak i Marek Balicki, jak słyszeliście, od teraz w radiu informacyjnym RMF24.
3: A my już teraz zapraszamy za godzinę na poranną rozmowę w RMF FM.
2: 7:40 Tomasz Terlikowski porozmawia dziś z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem Związku Polaków na Białorusi.
3: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Ciepło nie jest, powiem wam, bo teraz na Podhalu nawet jedynka na termometrach. Cieplej w Olsztynie, to 4, w Szczecinie też 4, w Zielonej 4. Najcieplej o poranku w Gdańsku, plus 7. Potem oczywiście będzie sympatycznie i zobaczymy w stolicy aż 13. Aż 13.
7: A nie jest tak, że powolutku, dzień dobry, wracamy do łask naszej cudownej pogody wiosennej?
8: Nie, jeszcze nie. Jeszcze będzie zimno, dzisiaj najwięcej deszczu na północy i północnym zachodzie kraju.
7: Nie można.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Bo dzisiaj jest serwacego, dzisiaj jest serwacy, wczoraj był pan kracy.
9: Słuchacie RMF 80s. RMF 80s.

Telefon. Za ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Jak może wyglądać finansowanie Centrum Zdrowia Psychicznego w przyszłym roku? Oto Piotr Salak pytał swojego gościa, Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę.
2: Na razie centra to wciąż pilotaż. Dziś strategię rozwoju tych placówek i model finansowania ma zaprezentować Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
3: Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
4: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć. I też powinien być wdrożony ten model, który był testowany w pilotażu.
3: Ten model, czyli płacimy, rozumiem, ryczałtowo, a nie płacimy za każdy wykonany zabieg, czy za każdą wykonaną czynność w psychiatrii, tak?
4: Tak jest, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje przeciętnie 100 tysięcy mieszkańców, otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
1: Piotr Salak, Marek Balicki, cała ich rozmowa jest już na rmf24.pl. Andrzej Poczobut niezmiennie deklaruje, że chce wrócić na Białoruś.
2: Wielu Polaków, także tych zaangażowanych w jego uwolnienie, zadaje pytanie, dlaczego?
1: No i to pytanie zadamy także my, Andrzejowi Poczobutowi, który będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: W warszawskim studiu autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry.
2: O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
5: O lata więzienia, o to, czego dowiedział się o białoruskim reżimie w tamtych latach, ale też czego dowiedział się o sobie. Będę też pytał o przyszłość Białorusi, szansę na jej wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i o to, czy Polacy na grodzieńszczyźnie mają wolną przyszłość. Ale tak jak powiedzieliście, muszę też zapytać o powrót i o to, skąd taka decyzja.
1: Początek rozmowy 7:45, a już teraz.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Czy nadchodzi rewolucja w urzędach? O tym już teraz właśnie Igor Skrzypek, witamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Jest na to szansa, bo Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury w urzędach, teoretycznie na korzyść petentów. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody. Mechanizm jest prosty. Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć. Tak jak inflacja za oceanem. Stany Zjednoczone coraz mocniej odczuwają gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Inflacja rośnie 3,8%. To jest najwięcej od ponad 3 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych jednak uspokaja. Jak tylko wojna się skończy, inflacja spadnie prawdopodobnie do poziomu 1,5%. Przekonuje Donald Trump. Kibicujemy, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych może napędzać wzrost cen nie tylko lokalnie, ale na całym świecie. Obecnie odpowiedzialne za to są przede wszystkim koszty paliw. O poranku ropa nieco tanieje, ale stawka za baryłkę i tak utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Co gorsza, dolar się nieco umacnia, a złoty słabnie. O poranku dolar kosztuje 3,62 zł, a pozostałe waluty też w górę. Euro 4,25, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Proszę gładnie, Sanach, Vito Bambino, ale jazz we Wstawaj Szkoda.
6: RMF 80s.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Studio przy mikrofonach. Zaczynajmy zatem.
2: Dlaczego chce wrócić na Białoruś?
3: Jak wygląda codzienność białoruskiej kolonii karnej?
2: Między innymi te pytania już za chwilę pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terylkowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi.
2: A wcześniej w faktach gang kradnący samochody w kilku województwach rozbity przez łódzkich policjantów.
3: I najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM o rządowych zmianach. Wielki gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach, rozbity przez łódzkich policjantów.
2: Na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.
3: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
4: Funkcjonariusze mieli sygnał, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów. Kilkanaście zespołów realizacyjnych weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i w podwarszawskim Wołominie. Jak mówią, dynamicznym zatrzymaniu 9 osób przeszukali ich mieszkania, natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.
2: A czy wiemy w tej chwili, jak działał ten gang?
4: Członkowie grupy mieli jasno określone zadania. Typowanie pojazdów do kradzieży, włamywanie się do nich, pilotowanie i sprzedaż. Auta, głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek, najczęściej były rozbierane na części i potem sprzedawane.
2: Najmłodsi wyborcy są najbardziej niezadowoleni ze składu obecnego rządu.
3: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Ponownie w porannych faktach witamy Michała Radkowskiego, który analizuje te dane. Michale, co jeszcze wynika z naszego badania?
5: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie. Duża żądza personalnego odświeżenia Rady Ministrów jest także wśród osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym wykształceniem. Wśród tych ze średnim wyższym chęć zmian maleje. Na miejscu premiera uważnie przyjrzałbym się także problemom mieszkańców dwóch województw, łódzkiego i lubelskiego. Tu aż co szósty badany jest niezadowolony ze składu obecnego rządu. Zupełnie inaczej jest na Mazowszu.
6: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
2: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Witamy i słuchamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, a może po prostu Andrzej Poczobut i to by w zupełności wystarczyło. Witam serdecznie.
8: Witam pana.
7: Śni się panu czasem kolonia karna?
8: Znaczy, no tak, takie sny miewam tu. Zdziwiło mnie to, dlatego że kiedy byłem w więzieniu, no praktycznie w ciągu tych 5 lat, może kilka razy, 2-3 razy mi się śniło, że jestem w więzieniu i przeważnie śniła mi się wolność. No a teraz jakby się tendencja odwróciła, dosyć często mi śni się więzienie.
7: A wraca w ciągu dnia jakieś trudne sytuacje, trudne momenty z tamtych 5 lat?
8: Nie, absolutnie. Dniem jakby, kiedy mam, no ja jestem w świadomości swojej, absolutnie normalnie się czuję, tu żadnych nie ma, a tak od kiedy człowiek zaśnie, no wraca ta rzeczywistość, tamta rzeczywistość.
7: A co się śni? Co jest takiego najtrudniejszego w tych snach? One są przerażające, znaczy, trudne, czy to jest po prostu powrót do tego, co było?
8: Znaczy, bez wątpienia to jest coś mało przyjemnego, takie sny, ale no, ja bym nie chciał tak głęboko wpuszczać też, nie ty, przecież słuchają to nie tylko ludzie życzliwi mi, ale tak wiecie, też wroga do swojej świadomości nie chciałbym tak głęboko wpuszczać.
7: A dowiedział się pan czegoś w tamtym czasie, w ciągu tych 5 lat w kolonii karnej o świecie, o sobie, o rzeczywistości albo o Białorusi?
8: Znaczy, szczerze powiedziawszy, to raczej nic nowego nie dowiedziałem się. Wiedziałem o tym, o warunkach ciężkich, o brutalności, która istnieje, o ludziach też. No przecież ja nie mam 20 lat, tylko 50 lat i faktycznie większość życia swojego już przeżyłem, więc trudno mnie czymś zadziwić, ale bez wątpienia to było takie doświadczenie, kiedy ty o jakichś rzeczach tobie opowiadano, wiesz, że to tak jest, a później ty widzisz to na żywo. Na tym polegała zasadnicza różnica, no i że sam bezpośrednio jesteś w samym epicentrum tych wydarzeń.
7: A miał pan nadzieję, że wyjdzie, że będzie wolny?
8: Tak. Znaczy, no, w w większości czasu miałem takie nadzieje, chociaż były momenty, kiedy myślałem, że no jednak mój stan zdrowia, bo to były bardzo ciężkie warunki, że mój stan zdrowia może doprowadzić do tego, że no nie opuszczę tego więzienia.
7: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
8: Znaczy, no, wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiście, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony, dzieci.
7: I nie boi się pan, że może pan zostać ponownie zamknięty? Nie obawia się pan tego, że jeśli pan

0: mi, no to jednak zostałem ułaskawiony, o czym mnie zakomunikowano. Ta procedura nawet była nagrywana przez funkcjonariuszy, którzy odczytywali mi rozporządzenie Łukaszenki. Więc formalnie żadnych powodów ku temu, żeby mnie wtrącać do więzienia, nie ma. No ale wiadomo, no, zawsze istnieje ryzyko i takie ryzyko jest. No i jestem gotów to ryzyko podjąć. I chodzi o to, że no, moje miejsce jest jednak na Białorusi. Moje miejsce jest wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam nie jest łatwa i uważam, że moja obecność na Białorusi będzie bardzo korzystna, pomoże Związkowi Polaków.
1: Co na to rodzina? Żona, dzieci akceptują tę decyzję?
0: Znaczy, no, dla nich ona nie jest niespodzianką. No, przecież ja konsekwentnie te 5 lat zachowywałem się w określony sposób i teraz po prostu no, kontynuuję tą linię, którą kiedyś obrałem.
1: Czyli
0: nie... Bo te wszystkie dyskusje, które były, one odbywały się w 2021 roku, które jakby teraz być może tam gdzieś w opinii publicznej krążą, no to w mojej rodzinie one się odbywały w 2021 roku.
1: A zaakceptowane zostały pana decyzje?
0: Tak. Znaczy, no wiadomo, że z oporem wielkim i z jakby no takim no, z krytycznym podejściem i nie podobało się to ani rodzicom, ani żonie, no ale ta decyzja została już dawno zaakceptowana i dla nich nie jest niespodzianką to, co teraz się odbywa.
1: Pytam o to także dlatego,
0: że... Oni wiedzą, że ja bardzo chcę do domu, że chcę wrócić do domu, chcę zobaczyć ojca jeszcze nie widziałem i to no, jakby no, oni wszyscy rozumieją.
1: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
0: Dokładnie, no. Grodno. Okolice.
1: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
0: No wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
1: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
0: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem, tu już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć i wtedy jakby no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej. Także ja myślę, że te statutowe działania, które prowadzi Związek przez cały okres swojego istnienia, one po prostu się będą bardziej aktywnie prowadzone.
1: A Białoruś Aleksandra Łukaszenka nie uzna tego za działalność ekstremistyczną, nie oskarży pana ponownie za tego rodzaju działania?
0: Znaczy, ale chodzi o to, że no my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby no bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, no kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, także jest dużo, no sytuacja gospodarcza na Białorusi, to też ona wpływa na to, co się odbywa wewnątrz kraju, ten stopień presji na społeczeństwo, którego tam się doświadcza. Także tam jest cały szereg takich, no tendencji, które będą określały przyszłość. No i dzisiaj bardzo trudno jest prognozować, zwłaszcza, że mówię, no ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no po prostu nie wiem. Znam jest rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba

0: pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: Żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Andrzej Poczobut, dziś naszym porannym gościem.
3: On powtarza, chce wrócić na Białoruś.
2: Jak podkreślał przed chwilą, opuszczał kraj z gwarancją powrotu.
3: Dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi. Rozmowa z nim od teraz w Radiu RMF 24.
2: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: To nie jest najcieplejszy poranek, powiem wam, nie? Bo nawet dwójeczka w Zakopanem teraz na termometrach, w całym kraju 6-7, a miejscami 5, czyli raczej...
9: A ja mam krótkie spodenki i co teraz?
8: To no, musisz sobie musisz sobie nachuchać w kolanka.
10: No właśnie.
11: Albo przykryć jakimś kocem.
8: Kocyk.
9: A nie jest tak, że mnie Śląsk zmylił, że tam jest ciepło, że my południowcy, Hiszpanie?
8: Dzisiaj na Śląsku 12, najcieplej w Warszawie tam 13, najchłodniej na Warmii i Mazurach tam tylko 6 w ciągu dnia.
9: Ole!
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: No albo tak, no kapcie z piętą i kocyk na kolanka, no, to jest ten moment.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Chcę wrócić na Białoruś, tak deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Przypominamy, spędził 5 lat w kolonii karnej.
2: Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, były takie momenty, że bał się, że stan zdrowia nie pozwoli mu już opuścić więzienia.
3: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
4: Wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiste, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony.
1: Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl.
2: Wśród pytań m.in. te o plany na najbliższą przyszłość. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 2 laboratoria narkotykowe w Lubuskiem. Zatrzymano 3 osoby związane z produkcją klofedronu.
1: Na miejscu zabezpieczono ponad 50 kg tego niebezpiecznego syntetycznego środka psychotropowego i ponad 150 kg innych substancji, których analizy jeszcze trwają. Przepisy dotyczące wind w Europie nie nadążają za rosnącą wagą pasażerów.
5: Eksperci ostrzegają, że tabliczki z oznaczeniami dopuszczalnej liczby osób są nieaktualne i trzeba je zmienić, przynajmniej z 2 powodów.
2: No i z tymi informacjami, jak słyszycie, w studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, pierwszy powód to bezpieczeństwo.
5: Tak.
2: A drugi?
5: Także wygoda pasażerów. Naukowcy z University College London ogłosili raport wskazujący, że normy wciąż przyjmują wagę osoby na poziomie 75 kg. Tymczasem choćby w Wielkiej Brytanii średnia waga kobiety to owszem 73 kg, ale mężczyzny 86. Przy maksymalnej liczbie osób w windzie rzeczywista masa wszystkich pasażerów może przekroczyć dopuszczalne obciążenie urządzenia. Trzeba uwzględnić też powierzchnię zajmowaną przez pasażerów. Przyjmuje się, że średnio jedna osoba potrzebuje części podłogi w kształcie elipsy o powierzchni 1,5 metra kwadratowego, ale to też już za mało i przy maksymalnej liczbie pasażerów podróż staje się mało komfortowa. Owszem, lekarze namawiają, by chodzić po schodach, ale to nie rozwiązuje problemu. Trzeba zmienić tabliczki.
1: A zanim zmienimy tabliczki, to już za chwilę odrobina sportu, przynajmniej do posłuchania.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Neymar z szansą na kolejny mundial jest na wstępnej liście wybrańców selekcjonera drużyny Canarinhos.
2: I o tym już w faktach sportowych RMF FM. Patryk Serwański, witamy ponownie.
7: Dzień dobry. No Carlo Ancelotti wskazał na razie aż 55 nazwisk. Ostatecznie na turniej pojedzie 26 zawodników.
8: Mój amado Neymar.
7: No, Neymar jest bardzo lubiany przez Brazylijczyków, ale też wszystkich kolegów z reprezentacji. To ma znaczenie, bo jeśli się na niego zdecyduje, to nie wrzucę bomby do szatni. Jest ceniony, jest kochany i myślę, że przy jego dorobku to jest normalne. Tak mówił selekcjoner Brazylijczyków Carlo Ancelotti. Neymar nie grał w reprezentacji od października 2023 roku. Ekstraklasa będzie dziś nadrabiać zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Swoje mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik na wyjeździe z Arką Gdynia, Raków u siebie z Jagiellonią Białystok.
9: Ze środa jest dniem takim kluczowym, bo są 2 mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
7: To trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W krajowej koszykówce pora na play-offy. Ruszają ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze. O 18:00 po raz pierwszy spotkają się King Szczecin i Zastal Zielona Góra. Wieczorem początek rywalizacji Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Żeby awansować do półfinałów, no trzeba wygrać 3 spotkania.
10: Z meczu na mecz będą te szachy trenerskie coraz bardziej intensywne. Przygotowanie fizyczne, jak najszybciej się trzeba zregenerować, bo to też jest ważne, ale to mentalne podejście i chęć osiągnięcia sukcesu są bardzo, bardzo ważne.
7: Tak mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Biało-czerwoni szczypiorniści rozpoczynają decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przesądzi o tym wynik 2 meczów z Austrią. Pierwszy pojedynek na wyjeździe w Gracu o 18:00, a rewanż w niedzielę w Olsztynie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowa Kwaśna i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Andrzej Poczobut, gość porannej rozmowy w RMF FM, powtarza, chce wrócić na Białoruś.
3: Opuszczał kolonię karną z zastrzeżeniem.
4: Wyjadę z prawem powrotu.
2: Ministerstwo Zdrowia ogłosić ma dziś plan na przyszłość dla centrów zdrowia psychicznego.
3: Wcześniej w Warszawie demonstrować mają pacjenci.
5: Utrzymać status quo centrów zdrowia psychicznego.
2: Taki apel mają do premiera.
3: Wrócimy też do ceremonii inauguracji festiwalu w Cannes. Fakty o 9:00 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili.
2: Strzelanina na osiedlu Przylesia w Lubinie. Nie żyje dwóch mężczyzn, to są młode osoby znane policji.
3: Więcej na temat tego, co w nocy rozegrać się miało na ulicy Jastrzębiej osiedla Przylesie w kolejnych faktach RMF FM.
2: Tu nie chodzi o mnie, o mój los, ale o coś więcej. Tak w porannej rozmowie w RMF FM przekonywał Andrzej Poczobut i w ten sposób wyjaśniał przyczyny, dla których chcę powrócić właśnie na Białoruś.
4: Jeżeli ja zostaję tu, to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską.
3: W warszawskim studiu autor tej rozmowy ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ten powrót jest w ogóle możliwy?
6: Andrzej Poczobut podkreśla, że został ułaskawiony i zapewnia, że powiedziano mu, że może wrócić na Białoruś.
4: Wtedy, kiedy wywożono mnie z zagranicy, do Polski wywożono, właśnie oni powiedzieli, że zgodnie tam z umową z Polską ja mam trafić do Polski, a później mogę przez każde przejście graniczne wrócić na Białoruś.
6: Zapytałem też Andrzeja Poczobuta o to, skąd taka wrogość Aleksandra Łukaszenki do Polaków na Białorusi. Odpowiedzi jego zdaniem trzeba szukać w ideologii ruskiego świata.
4: Jeżeli my weźmiemy, mówię znowu wracając do tej ideologii, to ona określa Polaków mianem zdrajców Słowian. No i historia jest taka, że Polska zawsze wybierała wolność i wybierała Zachód.
6: I właśnie stąd bierze się ta wrogość, ale i znaczenie pozostania Polaków na Białorusi.
3: Andrzej Poczobut, Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
2: Czas na konkrety. Z takim hasłem w samo południe przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować mają dziś lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
3: W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan, co dalej z centrami zdrowia psychicznego.
2: Z organizatorami demonstracji rozmawiał już reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach.
7: Dzień dobry.
2: Co wydarzy się zatem w najbliższych godzinach?
7: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
5: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
7: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej. O 13:00 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować Rządowa Rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
3: Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony.
2: Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczornej inauguracji.
8: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo złotą palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca trzech Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
2: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty 23 maja.
9: Fakty i zdrowie w RMF FM.
3: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM namawiamy do regularnej aktywności fizycznej, na przykład do biegania.
2: Korzyści są większe niż zagrożenie kontuzjami. Zachowajmy jednak ostrożność, tak przekonują specjaliści.
10: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht. Raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe.
3: Radzi dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii. Nasz ekspert już w tej chwili czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
2: I ten numer znajdziecie również na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Zimnych ogrodników mamy w kalendarzu, więc na termometrach bez strzału. 6, 8, tak jest teraz na termometrach. Potem będzie troszeczkę cieplej, nawet 13 w Warszawie. Choć na Warmii trzeba uważać, bo tam maksymalnie 6 dzisiaj w ciągu dnia. No i deszcze będą.
12: No i łosie.
1: Łosie też, łosie.
13: A wiecie, co uprawiają zimni ogrodnicy?
12: Co?
13: Sałatę lodową.
12: Do niedzieli co najmniej deszcz, z tego co widzę.
14: Mrożonki od razu robią.
12: Więc z deszczem proszę się zaprzyjaźnić.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: To dobra, to Daniel Dyk jest już na obiekcie.
15: Rozgrzany, jak słychać z tymi...
9: RMF 80s.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM szczegóły mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Na początek nowe fakty w sprawie nocnej strzelaniny w Lubinie.
3: W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, jak już mówiliśmy w faktach, zginęło dwóch młodych mężczyzn, kolejny został ranny.
2: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
3: A 8-klasiści w maratonie egzaminacyjnym dziś mierzą się z językiem obcym.
2: Większość uczniów wybrała język angielski.
4: Tak, angielski jest łatwy.
2: Jest 10.
3: W dolnośląskim Lubinie i okolicach trwają poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z nocną strzelaniną na jednym z osiedli, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Jak mówiliśmy już w faktach, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zginęło dwóch młodych mężczyzn. Kolejny został ranny.
3: Krzysztof otwiera fakty o 10. Co do tej pory Krzysztofie udało się ustalić?
5: W tym zdarzeniu uczestniczyli młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, znani policji. Niektórzy byli karani. Śledczy starają się odtworzyć, co dokładnie się wydarzyło. Trwa między innymi ustalanie roli, jaką w strzelaninie miała odegrać osoba, która ranna trafiła do szpitala. Czy to ofiara, czy może brała czynny udział w strzelaninie. Trwają też poszukiwania kolejnej osoby. W jej przypadku też nie jest jeszcze jasne, w jakim charakterze miałaby być zatrzymana. W ogóle prokuratura założyła całkowitą blokadę informacyjną w związku z tym nocnym zajściem. Wiadomo, że na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają dowody, szukają i przesłuchują świadków. Trwa także zabezpieczanie i analiza zapisów kamer monitoringu.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
2: Wśród tych projektów propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji.
3: Celem 3 pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, które uregulować ma rynek kryptoaktywów.
2: Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym właśnie rynkiem.
3: Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Oba natomiast przewidują możliwość blokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin.
2: W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji.
3: Polska 2050 proponuje natomiast 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów.
2: 8-klasiści kończą dziś 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wczorajszej matematyce, dziś kolej na język obcy.
3: Dla prawie wszystkich znających jest to język angielski. Nastawienie uczniów bardziej niż pozytywne.
4: My się raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
6: To już z górki.
7: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
6: To najłatwiejsze, to...
7: Już na luzie, rozumiem, tak. Ta środa.
4: Tak, angielski jest łatwy.
8: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo dobrze.
2: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
3: Jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, by nie skończyło się to kontuzją?
2: W naszym cyklu właśnie Twoje zdrowie, rady ekspertów. Przypominamy na Wasze pytania telefonicznie. Odpowiada dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
3: Naszego eksperta pytaliście m.in. o jazdę na rowerze.
10: Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam.
2: Radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
3: Przypominamy numer telefoniczny 12 200 0010.
2: Sportowe serwisy dziś mówią m.in. o Cristiano Ronaldo.
3: Portugalczyk mógł wieczorem zdobyć Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej z Al Nasser Riyad. Wystarczyłoby zwycięstwo. No i od 37 minuty meczu wszystko szło zgodnie z planem.
2: Ba, do 98 minuty również.
3: No i właśnie w tym doliczonym czasie gry rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Al Hilal wyrzuca piłkę z autu. Kobiety, mężczyźni, najstarsi nie pamiętają takich emocji. No i szał radości, Al Hilal. Bo brazylijski bramkarz Bento interweniował tak, że piłka przeleciała mu przez ręce i wpadła do siatki. Trafienie samobójcze, w które nie tylko Ronaldo nie potrafił uwierzyć.
2: Ależ to były emocje. Al Nassr walczy o 10. Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Poprzednie zdobył 7 lat temu.
3: Ronaldo poczekać zatem musi do 34. kolejki. 41-letni Portugalczyk obok Argentyńczyka Lionela Messiego i meksykańskiego bramkarza Guillermo Ochoa będzie jednym z trzech piłkarzy, dla którego najbliższy piłkarski turniej w Kanadzie, USA i Meksyku będzie 6. mundialem. Od 2006 roku uczestniczyli we wszystkich piłkarskich mistrzostwach świata.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słyszałem, że Wrocław ma w planach na dziś.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a to co najistotniejsze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Potężny rosyjski atak na obwód Dniepropetrowski na Ukrainie. Jest wielu zabitych i rannych. Mamy także informacje o utrudnieniach dla kierowców na S19 w Lubelskiem. W naszym cyklu Twoje zdrowie pytamy, jak jest z Waszą aktywnością fizyczną.
3: Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
2: Zapraszamy też na fakty kulturalne RMF FM, a w nich festiwal filmowy w Cannes. 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na ukraiński obwód Dniepropetrowski. Rosjanie znów wystrzelili w stronę Ukrainy liczne drony. Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co było celem rosyjskiego ataku?
4: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne, jedno- i wielorodzinne w wielu obwodach. Alarm powietrzny w poszczególnych regionach Ukrainy obowiązuje nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców, ostrzegł przed chwilą Wołodymyr Zełenski.
2: A co zaatakowali Ukraińcy?
4: Celem roju dronów był kraj krasnodarski i znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, m.in. kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Tam doszło do kilku pożarów. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, m.in. w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze. Rosjanie twierdzą, że tej nocy zestrzelili prawie 300 ukraińskich dronów.
2: A teraz uwaga kierowcy. Pożar ciężarówki na trasie S19 w pobliżu Kocka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Lublina została zablokowana. Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Właśnie o tym, jak dobrać najlepszy sport dopasowany do naszej kondycji, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrowicz pytał mieszkańców Warszawy, czy wiosną częściej są aktywni.
5: Pewnie, więcej biegania, więcej rowerku, można sobie na rower pójść. Z kolegami na piłkę można wyjść.
6: Ile godzin w tygodniu na sport przeznaczacie?
5: Może być z 5.
6: 5 godzin sportu u pana też?
3: Wie pan co, ciężko, nie mam siły już na to po robocie. Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
7: Tak, no głównie jeżeli chodzi o sport, no to rowery, zdecydowanie.
8: Rowery i spacery.
6: A czego więcej? Rowerów czy spacerów?
7: Zdecydowanie spacerów, bo mamy psa.
2: Polecamy wam portal Twoje Zdrowie, rmf24.pl. Tam mamy zestaw podpowiedzi ekspertów, jak dobrać najlepszy sport, na przykład dla osób z nadwagą albo z cukrzycą. Cenne porady wrócą też w kolejnych faktach RMF FM.
9: Są i takie fakty.
2: Dziś w samo południe w warszawskim zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia życia karmili i pielęgnowali ją pracownicy ogrodu zoologicznego.
10: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
11: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
10: Tak. Lubię bardzo żyrafę.
11: Za co?
10: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, bo karmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
11: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym, co pan ma w związku z żyrafą.
10: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o randewu z Peterem Jacksonem.
12: Właśnie teraz w Pałacu Festiwalowym w Cannes zaczyna się spotkanie z tym nowozelandzkim reżyserem i scenarzystą. Twórcą adaptacji trylogii Władca Pierścieni i Hobbita, Peter Jackson, trzykrotny laureat Oscara, wczoraj odebrał na gali otwarcia honorową Złotą Palmę. Kino większe niż życie jest jego znakiem rozpoznawczym, a tworzona przez niego rozrywka ambitną sztuką, przekonują organizatorzy festiwalu w Cannes. 16 spektakli z kraju i z zagranicy znalazło się w programie tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych, jak mówi reżyser Wojciech Faruga.
13: Takim hasłem, które łączy wszystkie nasze spektakle i które ustaliliśmy sobie jako kuratorzy, są przełomy. I przełomy są rozumiane w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice.
12: Początek festiwalu 11 czerwca. Obsada czwartego sezonu Białego Lotosu powiększyła się o kolejne znane nazwiska. Do serialu Mike'a White'a dołączył laureat Oscara za rolę w Gandhim Sir Ben Kingsley, a także Max Minghella. Tym razem akcja rozgrywa się we Francji, a część zdjęć powstanie na trwającym właśnie festiwalu filmowym w Cannes.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: O proszę, kolejny, który wszedł do naszego studia i powiedział: ojej, jaki zegar.
0: RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
8: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7. Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
14: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
15: Michał Zieliński,
16: Bogdan Zalewski,
17: Marcin Jędrych
18: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: came today, but had to go to visit you. You never
1: know. Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze zebrała Anna Wachowska. Witamy cię bardzo serdecznie.
2: Witam, zapraszam.
1: Czas na fakty RMF FM, samo południe.
2: Polecamy. Nie będzie przyspieszenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. To informacje dziennikarza RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Pakiet CPN przedłużony. Maksymalne ceny paliw będą ustalane do końca maja. Jaki sport jest najlepszy dla osób z nadwagą? Powiemy o tym w naszym radiowym cyklu. Twoje zdrowie. Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej, dowiedział się reporter RMF FM. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 8 września. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej odmowy?
3: No, w skrócie można je streścić jako nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia. Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach 7-dniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać, a mowa o 3-osobowym wyznaczonym składzie. Ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.
2: Krzysztofie, a dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?
3: Bo ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Co to oznacza dla kierowców? W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem,
2: witamy.
4: Dzień dobry.
2: Jak to się przełoży na ceny?
4: No, kierowcy nie zobaczą zmian, czyli obniżona stawka VAT na paliwa z 23 do 8% zostanie przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Do tego utrzymana zostanie obniżona akcyza. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr. W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
2: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia, w którym przebywał od marca 2021 roku, był dziś gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
5: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby no bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, no kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. No ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych no po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl.
6: W dobrej kondycji, z faktami RMF FM.
2: Jeśli masz dodatkowe kilogramy, powinieneś zacząć się ruszać, by je zgubić. Przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy dziś o tym, jak dobrać aktywność fizyczną dopasowaną do naszej kondycji. W Warszawie, przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, to jaki jest najlepszy sport dla osób, które mają dodatkowe kilogramy?
7: To mogą być na początek spacery, a potem małymi krokami kolejne aktywności. Tak podpowiada profesor Monika Szulińska z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
8: Jeżeli ktoś nie chodził, niech zacznie chodzić. Jeżeli ktoś chodził, to niech włączy interwał, czyli krótkie, takie szybkie wstawki, kiedy nam trochę tętno wzrośnie, bo wtedy się spala tkanka tłuszczowa. Może zacząć dołączać się ćwiczenia oporowe, które są bardzo ważne w kontekście redukcji masy ciała.
7: Te ćwiczenia oporowe to na przykład przysiady albo proste ćwiczenie wstań i usiądź w czasie 30 sekund. stąd warto spróbować jak najwięcej razy wstać i zaraz potem usiąść na fotelu. Propozycje takich ćwiczeń mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Na portalu Twoje Zdrowie mamy też szczegóły dyżuru eksperta. Za godzinę na Wasze pytania telefonicznie odpowiadać będzie prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, kardiolog profesor Filip Szymański.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: No wystraszyły mnie trochę portale tymi informacjami o tym, że będzie sypał śnieg w Polsce, ale nie jutro, widzę, na pewno nie tam, gdzie temperatura sięgnie 20 stopni Celsjusza, bo jutro trochę cieplej w kraju, nawet wyraźnie. Rzeszów, Tarnów pozdrawiamy, jutro rekordzistami dnia, generalnie 18-19 we wschodnich województwach, w zachodnich 13-14, no i na zachodzie sporo deszczu z burzami, właściwie cała połowa kraju będzie miała burzę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: No to jest niesamowite. Kolejna osoba weszła już.
6: RMF 80s. Uh-huh.

miejsce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
2: Zapraszam. Policyjna obława w okolicach Lubina na Dolnym Śląsku. Chodzi o nocną strzelaninę, w której zginęły dwie osoby. Za chwilę relacja reporterki RMF FM. Potem w faktach rosnące ceny paliw, Iga Świątek na korcie w Rzymie, recepta na ruch i informacyjne uzależnienie od algorytmów. W okolicy Lubina na Dolnym Śląsku trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu Przylesie. Zginęły dwie osoby. Przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Byłam przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do tragedii. Są zaplombowane, policja i prokuratura zakończyły już zabezpieczanie dowodów na miejscu. Udało mi się natomiast porozmawiać z sąsiadką, którą z miejscem zbrodni dzieli tylko ściana.
4: Powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic.
5: Spać. Nic nie słyszałam. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem, bo wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, bardzo miły człowiek, grzeczny. Zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Poszukiwania policji koncentrują się na ulicy Legnickiej w Lubinie. Byłam na miejscu. Jest tam mnóstwo nieoznakowanych pojazdów policji i karetka pogotowia. Służby przeczesują zalesiony teren i rowy melioracyjne wzdłuż S3. Prokuratura wstrzymuje się jeszcze z oficjalnym komunikatem.
2: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 39 groszy. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie także olej napędowy. Tu wzrost 8 groszy, 6 zł i 92 grosze.
6: Kibicujemy Idze Świątek.
2: Zaczyna się mecz Igi Świątek z Amerykanką Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, to rywalka, z którą Iga niezbyt dobrze sobie radzi.
7: Wystarczy spojrzeć na bilans dotychczasowych spotkań. 11 meczów, 6 zwycięstw i 5 porażek naszej zawodniczki. Statystyka bywa jednak myląca, bo z tych 11 meczów z Pegulą Świątek tylko raz zagrała z nią na korcie ziemnym, czyli na takim jak w Rzymie. To było w Paryżu, wtedy Polka wygrała, no ale to było 4 lata temu. Pegula to jest tenisistka preferująca agresywny styl gry, płaskie, mocne, precyzyjne, co ważne, zagrania z głębi kortu. Oświątek wypowiada się zawsze z dużym szacunkiem, chwaląc umiejętności i talent naszej zawodniczki. Amerykanka dotarła do ćwierćfinału rzymskiego turnieju bez straty seta.
2: Ruch może działać jak lek, przekonują lekarze w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiedzi specjalistów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy. Dla których pacjentów sport powinno się zapisywać na recepcie?
8: Na przykład dla osób z cukrzycą. To potwierdza diabetolog profesor Grzegorz Dzida i podkreśla, że każdy ruch ma dla nich znaczenie.
9: Toczy się dyskusja, czy 10 tysięcy kroków, czy 5 tysięcy kroków dziennie. Ja mówię swoim pacjentom, że każde 500 kroków dziennie więcej to już korzyść dla zdrowia, co zostało udowodnione.
8: O tym, jaki rodzaj aktywności fizycznej dla Was jest najlepszy i powinien znaleźć się na przykład na tej Waszej recepcie, już teraz możecie porozmawiać z ekspertem. Przy naszym telefonie obok mnie jest kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, a numer to 12 200 0010.
2: Ten numer mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Coraz więcej osób nie szuka już aktywnie informacji, ale ufa algorytmom i sieciom społecznościowym zamiast tradycyjnym medium.
10: Najnowsze badania naukowców z amerykańskich uniwersytetów pokazują, że już co trzeci odbiorca wychodzi z założenia, że newsy same go znajdą i nie musi ich aktywnie poszukiwać.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
10: Dobry.
2: Wszystko opiera się na zaufaniu.
10: I naukowcy badali to na przykładzie reakcji blisko 250 osób na informacje z różnych źródeł. Zaufanie do materiałów dziennikarskich opierało się na przekonaniu o profesjonalizmie redakcji. Do algorytmów na wrażeniu, że technologia działa obiektywnie i skutecznie. Zaufanie do wiadomości podawanych przez znajomych bazowało zaś na tym, że to przecież osoby podobne do nas. I wyraźnie widać, że różnica między profesjonalnymi mediami a sugestiami algorytmów i znajomych zaczyna się zacierać. To ma swoje konsekwencje. Naukowcy przestrzegają, że dla jakości debaty publicznej i odporności na dezinformację to nie najlepiej.
2: A my kolejne informacje osobiście zaproponujemy Wam w faktach o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No i proszę, na korcie centralnym brzmi jak...
0: RMF 80s.

rozbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks.

Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska.
2: Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej w stanie wyższej gotowości. Ma to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W elektrowni Połaniec znaleziono pociski artyleryjskie. Szczegóły za chwilę. Będziemy też w kurorcie pod Złotymi Palmami, czyli w Cannes. Tam trwa festiwal filmowy. W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Fakty o 14 otwiera dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy,
3: tak
2: Michale.
3: Jest, dzień dobry.
2: Ile samolotów jest w powietrzu?
3: 4. 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny podawano po 12.30. Do tego w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak powiedział mi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów, z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
4: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tyle oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
3: Rzecznik uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
2: Na terenie elektrowni Połaniec w Świętokrzyskiem znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie. Były w separatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy paliwa zakładu. Są mocno skorodowane, być może to nie wybuchy z czasów wojny. Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW. Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Michalskiego. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. Przy sądzie okręgowym w Krakowie zaparkował nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
5: Jestem. Dzień dobry.
2: O co w tej sprawie chodziło?
5: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej koalicji obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie, jak mówiłaś, odbędzie się 24 maja.
2: Jaki sport jest najlepszy dla osób z chorobami przewlekłymi? To pytanie padło w czasie dyżuru eksperta w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przy naszym telefonie jest prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Mówimy o aktywności fizycznej, na jaką warto postawić wiosną.
6: Należy powiedzieć spacery, chodzenie, te 7 tysięcy kroków, między 7 a 10 tysięcy każdego dnia. Bardzo dobrym wysiłkiem jest Nordic Walking.
7: Jedna z naszych słuchaczek przed chwilą zapytała, jaki sport jest dla niej odpowiedni, gdy ona ma nadciśnienie.
6: Nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane umożliwia wykonywanie praktycznie większości wysiłku fizycznego, zawsze umiarkowany wysiłek fizyczny.
2: Z profesorem Filipem Szymańskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ekspert jeszcze przez kwadrans jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
8: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Słynny kurort Cannes zamienia się w filmowe miasteczko. Jest tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Nasza dziennikarka ogląda filmy i obserwuje festiwalowe wydarzenia. Kasiu, to jak to wygląda tam na miejscu?
9: Jestem teraz przed Pałacem Festiwalowym w Cannes. Ten współczesny, szklany budynek to tak naprawdę nie jest typowy pałac. Po lewej stronie czerwone schody, tędy wchodzą gwiazdy na premiery. Przede mną kolejne czerwone schody trochę mniejsze i tutaj są m.in. pokazy prasowe. Przed pałacem barierki, do tych barierek są przypięte drabiny. Fani je po prostu zostawiają, by wrócić wieczorem i lepiej widzieć, jak się na nie wejdzie. A nade mną wielki, piękny, czarno-biały plakat z filmu Thelma i Louisa. Patrzą na nas Gina Davis i Susan Sarandon. Miasto żyje tym festiwalem, wszystko tutaj nawiązuje do filmu, i plakaty, i menu, i stroje, a po czerwonym dywanie, słuchajcie, można wejść nawet do pobliskich sklepów. Z Pałacu Festiwalowego w Cannes, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Iga Świątek wygrała 6-1 pierwszego seta meczu z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. W drugiej partii jest 4-1 dla Polki. Wynik w faktach RMF FM o 15.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To pozwólcie, że ja was oprowadzę po nowej scenografii w studiu.
11: Pojawił się
0: nowy... Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: A to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska. Iga Świątek w formie. Polka po wygranej z Amerykanką Jessicą Pegulą zameldowała się w półfinale turnieju w Rzymie. Mamy nowe fakty w sprawie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku, przekaże je dziennikarka RMF FM. A na koniec zaproszenie do Krakowa na Festiwal Muzyki Filmowej. Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Czarku. Witam.
2: Czy to powrót do formy maszyny z Raszyna?
3: Wszystko na to wskazuje. Iga naprawdę zagrała świetny mecz, zdobywała przewagę mocnym serwisem, potem świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała zresztą po meczu w Canal Plus Sport.
4: Grałam się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
3: Czyli praca z trenerem Francisco Rodziem już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Świtoliny z Jeleną Rybakiną.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mężczyzna podejrzewany o nocną strzelaninę w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż jest na wolności, informuje tamtejsza prokuratura. W dramacie, który rozegrał się tej nocy na jednym z osiedli, przypominamy, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Przed prokuraturą rejonową w Lubinie jest Martyna Czerwińska. Martyno, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
5: Przede wszystkim, że wciąż trwa obława na sprawcę, który prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie wiadomo, czy jest uzbrojony. Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa.
6: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
5: Powiedziała prokurator Nina Stawiska, ale zaznaczyła, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mam też potwierdzenie, że trzeci postrzelony mężczyzna żyje i znajduje się pod opieką lekarzy, a ofiary strzelaniny zostały już zidentyfikowane. Motyw zbrodni na razie pozostaje nieznany.
2: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jak przekonuje dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, ryzyko kontuzji nie jest tak duże, żeby mogło być wymówką.
7: Początkowo to są zwykłe zakwasy, one są łatwe do rozprowadzenia kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia i wówczas ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć.
8: Bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
7: Z takiej codziennej pracy widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało.
2: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A w faktach za pół godziny zaskakujące doniesienia naukowców o okładaniu lodem kontuzjowanych miejsc.
9: Popkultura w faktach RMF FM.
2: Muzyka z najgłośniejszych seriali, kompozycje z głośnych filmów jak Igrzyska Śmierci i Harry Potter. Dziś w Krakowie zaczęła się 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Program tegorocznej odsłony jest rozłożony między dwie gale. Pierwsza z nich już dziś wieczorem w Teatrze Słowackiego, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Grabowiecka.
10: Gala taka, która jest ukłonem dla klasyków, czyli tu Henry Mancini, ale też polscy twórcy tej jazzującej ery muzyki filmowej, czyli Duduś Matuszkiewicz czy Henryk Kuźniak, który obchodzi swoje 90. urodziny, więc zagramy piękną, nową, odświeżoną suitę z Wabanku.
2: A w sobotę wielka gala seriali, w czasie której usłyszymy ścieżki dźwiękowe z Białego Lotosu czy Bridgertonów.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Ale ci zimni ogrodnicy dają w kość, co?
12: No, i to bardzo.
11: No. Że niby wyjdzie słońce, człowiek myśli, a rozepnę kurtkę, a tu zimny ogrodnik mówi, Nie, a nie teraz.
12: Gdzie mi tu?
11: Co ty robisz?
12: Gdzie mi tu bez tej kurtki? Proszę zakładać.
11: No. Zimno, zimno jeszcze przez parę dni.
12: Kiedy będzie ciepło, sprawdzam, szukam na mapie. No jeszcze nie w tym tygodniu, w przyszłym...
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Cierpliwość cnotą, tak mówią.
11: Tak jest, tymczasem tylko...

wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta osobowego z busem na drodze krajowej nr 94 w Krzywej na Dolnym Śląsku. Trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności awantury w Kielcach. Na ulicy Urzędniczej zatrzymano dwie osoby. Przy jednej z nich znaleziono przedmiot przypominający broń palną. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co ustaliłeś?
3: Przed południem mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego zgłosili, że na jego terenie doszło do awantury z udziałem dwóch osób. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn ma przy sobie broń. Policjanci odnaleźli 18 i 30-latka. Przy jednym z nich faktycznie znaleziono przedmiot przypominający broń. Mężczyźni zostali zatrzymani, a funkcjonariusze wyjaśniają, czy podczas awantury padły strzały. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.
1: Donald Trump przybył do Pekinu. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat. Jakie są oczekiwania obu stron? Przeczytacie o tym na rmf24.pl. A teraz w faktach nowe, zaskakujące wyniki badań naukowych. Zaskakujące, bo podważają skuteczność okładów z lodu przy urazach.
4: Naukowcy z McGill University w Montrealu twierdzą, że schładzanie skręconej kostki czy nadwyrężonego mięśnia nie tylko nie pomaga, ale może nawet wydłużać czas powrotu do zdrowia.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
4: Witam ponownie.
1: Witamy. Od razu podkreślmy, że badania prowadzono na myszach.
4: To prawda. Symulowano urazy zapalne oraz te związane z wysiłkiem fizycznym. Okazało się, że stosowanie zimnych okładów rzeczywiście przynosi ulgę w bólu w krótkim czasie, ale w niektórych przypadkach czas powrotu do pełnej sprawności może się nawet podwoić. Co więcej, badania dostarczają pierwszych bezpośrednich dowodów na to, że schładzanie urazu może negatywnie wpływać nie tylko na proces gojenia, ale także na długość odczuwania bólu. Sprawa wymaga dalszych badań z udziałem ludzi, bo lód jest powszechnie zalecany przez lekarzy i fizjoterapeutów, stosują go też sportowcy. Być może te zalecenia trzeba zmienić.
1: Kolejne, mniej lub bardziej zaskakujące fakty o 16:00. Na razie u nas klub ekonomiczny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitur.
6: Słuchacie RMF.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Beryński. Witamy.
3: Dobry.
1: Zapraszamy. Jedna podróż, jeden bilet.
3: Unia chce uprościć podróże koleją przez granicę.
1: W Gliwicach ewakuacja.
3: A konkretnie ćwiczenia ewakuacji hali widowiskowo-sportowej.
4: Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona.
1: Będziemy też na festiwalu filmowym w Cannes.
3: Tam dziś seans urodzinowy.
1: Dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM opisze, kto będzie świętował swoje 25-lecie.
3: Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie.
1: Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową.
3: Nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.
1: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Kasiu, jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
5: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
1: Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach.
3: Przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej.
1: Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
6: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
7: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
4: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
7: Strach, zdenerwowanie?
8: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
3: Ćwiczenia z ewakuacji w Gliwicach obserwował reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Już za chwilę teren wojskowy w internetowym radiu RMF 24.
3: W każdą środę na ten program zaprasza komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
1: Jakie tematy się dziś pojawią?
9: Dzisiaj w terenie wojskowym będziemy rozmawiali o minach, i tych dużych, i tych małych. Spróbujemy sobie między innymi wytłumaczyć, dlaczego Polska postanowiła zniszczyć swój zapas min przeciwpiechotnych, a później go odbudować. Oraz udowodnimy, że miny to nie tylko broń defensywna, może również służyć do ataku. Atakowanie minami? Oczywiście, ale tylko u nas. Zapraszam na wybuchowy teren wojskowy radia RMF 24, który rozpoczniemy zaraz po faktach RMF FM.
3: No, aby włączyć radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
1: i kliknąć u góry ikonę playera. Cannes w faktach RMF FM.
3: Zaczęło się wielkie święto kina w Cannes.
1: Na miejscu jest dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, późnym wieczorem w Cannes będzie specjalny seans urodzinowy. Komu składamy z życzenia?
10: Twórcom filmu Szybcy i Wściekli. Bardzo popularna seria świętować tu będzie swoje 25-lecie. Tuż przed północą zacznie się specjalny pokaz pierwszej odrestaurowanej cyfrowo części. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez i córka nieżyjącego już Paula Walkera, Meadow. Co ciekawe, w tym roku nie ma w Cannes dużych amerykańskich produkcji. Trudno przesądzić, czy to ze względu na politykę, czy średnią jakość filmów. Ich miejsce zajęła klasyka.
3: A finałowa część Szybkich i Wściekłych pojawi się w kinach za 2 lata.
1: A o 16:30 u nas fakty kulturalne RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Czwartek. Czwartek to jest maksymalnie 20 stopni, tak będzie na Podkarpaciu i tutaj jutro szansa na słońce, w ogóle cała ściana wschodnia Polski, taka nawet słoneczna, w centrum i na zachodzie, o i zwłaszcza na zachodzie możliwe burze.
2: Najbliższa noc dość chłodna na południu i na Kielecczyźnie, bo zaledwie 2 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Haremki z baskinką. Bardzo proszę, jeżeli nie wiesz, czy masz założyć mini w stylu lambada...
13: Słuchacie RMF 80s. RMF 80s.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch 36-latków podejrzanych o posiadanie prawie 50 kg narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych.
2: Reporter RMF FM Maciej Sołtys zna więcej szczegółów. Jak wpadli ci narkodilerzy?
3: To było długie, wielomiesięczne śledztwo. Do samego zatrzymania doszło natomiast pod koniec kwietnia na krakowskich Grzegórzkach. Mężczyźni na widok policjantów próbowali uciekać, ale szybko udało się ich złapać. Przy sobie mieli torby z narkotykami, a kolejne partie nielegalnych substancji znaleziono w ich mieszkaniach, samochodach i lokatorskich komórkach. Łącznie mowa o ponad 15 kg mefedronu, 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, ale też metamfetamina, ketamina, LSD, ponad 100 sztuk tabletek MDMA i 100 sztuk napojów z THC.
2: W przyszłym tygodniu powinny się zakończyć prace przy podporze mostu Siennickiego w Gdańsku od strony Śródmieścia.
1: Następnie wykonawca przeniesie sprzęt na stronę Wyspy Portowej.
2: Most Siennicki jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta.
1: Most został zamknięty w zeszłym roku z powodu złego stanu technicznego. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii.
2: Tam, jak informuje warszawskie zoo, czeka już na nią samiec.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy Pietruszka pożegna Warszawę.
2: Wiadomo, że wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
1: Na fakty kulturalne RMF FM Katarzyna Zobiechowska-Szuchta zaprasza dziś z festiwalu filmowego w Cannes.
4: Dzień dobry, wieczorem w Pałacu Festiwalowym gala otwierająca drugi co do ważności konkurs, po tym o Złotą Palmę, Un Certain Regard. Promuje kino o wysokich walorach artystycznych. Mamy w tej sekcji dwa polskie akcenty. Jednym jest film łotewsko-polski, Ulia, ze zdjęciami Wojciecha Staronia. To jest opowieść o dziewczynie, która staje się legendą koszykówki.
5: Ulia jest koprodukcją i poza oczywiście samą wartością artystyczną tego filmu i obecnością polskich twórców dzięki temu w Cannes, znowu rozpoczyna się dyskusja dotycząca w ogóle znaczenia koprodukcji polskich, udziału polskich twórców i tego, w jaki sposób możemy wzmacniać swoją obecność w wielkich międzynarodowych konkursach.
4: Mówi mi Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W konkursie Un Certain Regard premierę będzie miał także film The Meltdown Manueli Martelli z Jakubem Gierszałem w obsadzie. Szykujemy się tu w Cannes na jutro. Najpierw będzie pokaz Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy w sekcji Cannes Classic, potem światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a na finał dnia historie równoległe, odnoszące się do kina Krzysztofa Kieślowskiego. Relacje w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Meldujemy się. Zaczynamy fakty RMF FM punktualnie o 17.
2: Tylko rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów trafi pod piątkowe głosowanie w Sejmie.
1: Pozostałe trzy, prezydencki i poselski, zostały odrzucone przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych.
2: Donald Trump wylądował w Pekinie.
1: Chińczycy powitali amerykańskiego prezydenta po królewsku.
2: A na koniec bociani celebryta Krutek.
1: I jego partnerka doczekali się licznego potomstwa. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów jest jedynym, nad którym w piątek będą głosować posłowie.
2: Taką decyzję podjęła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pozostałe trzy projekty, prezydencki oraz poselskie Polski 2050 i Konfederacji, zostały odrzucone.
1: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Czy ten projekt zyska większość w głosowaniu?
3: Z moich ustaleń wynika, że tak. Skoro to projekt rządowy, to popierają go niemal wszyscy koalicjanci. Co prawda Polska 2050 złożyła swoją propozycję i dzisiejsze poprawki odrzucono, to jednak słyszę dziś.
4: Będziemy głosować za tym projektem rządowym, niemniej jednak to nasza cierpliwość się w tym momencie kończy, bo bicie głową ciągle w mur, kiedy wiemy, co się z tą ustawą potem stanie, jest absolutnie bez sensu.
3: Deklaruje Piotr Strach z Polski 2050, sugerując, że prezydent rządowy projekt i tak zawetuje. Od polityków opozycji słyszę, że ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęli. Na dziś większość jest na nie.
5: Znowu idziemy w taki sam projekt, który pan prezydent już dwukrotnie odrzucał.
3: Mówi Patryk Wicher z PiS, a czas jest coraz mniej do końca czerwca i tak musimy wdrożyć unijne rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów.
2: Samochód osobowy dachował na Krajowej 17 między Krasnym Stawem i Zamościem na Lubelszczyźnie.
1: W pobliżu Homęcisk Małych wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Co najmniej 6 osób zginęło w potężnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Naloty trwają. Do tej pory agresorzy wysłali już ponad 800 dronów. Iście królewskie powitanie urządziły chińskie władze Donaldowi Trumpowi w Pekinie.
2: Amerykański przywódca ma jutro rozmawiać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
1: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii.
2: Pawle, Chińczycy od pierwszych minut starają się oczarować Trumpa.
6: Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak lubi Donald Trump. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan, ale już jutro poważne rozmowy, już tak słodko nie będzie. Media w USA podkreślają, że Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie. Konflikty ten w Iranie czy Ukrainie nie muszą być jednak głównym tematem, a raczej sprawy relacji handlowych. Sukcesem Trumpa może być ogłoszenie umowy na zakup soi oraz samolotów Boeinga i ich części. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Na temat wizyty Donalda Trumpa w Pekinie poruszony też zostanie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceszef resortu dyplomacji za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Paweł Jabłoński.
7: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Bociani celebryta Krutek z Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego partnerka doczekali się aż 5 piskląt.
2: No tak wielu młodych Krutek jeszcze nie miał, przyznał dyrektor parku Krzysztof Witbrot.
8: W gnieździe bociana Krutka poruszenie. Wylęgło się 5 piskląt. Teraz przed bocianią parą nie lada wyzwanie, ponieważ przez najbliższe 60 dni bocian celebryta i jego partnerka będą musieli zapewnić wszystkim maluchom jedzenie, a także ciepło i zabezpieczyć je przed drapieżnikami. Nam zostaje trzymać kciuki za powodzenie bocianiej rodziny.
1: I trzymamy kciuki. Historia Krutka rozpoczęła się, gdy jako piskle wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
2: No a dzięki nadajnikowi GPS tysiące osób śledzą coroczne jego powroty z Afryki do Mazurskiego Gniazda.
1: A Krutek przylatuje zawsze jako pierwszy lub jeden z pierwszych bocianów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Tak, Ola robiła takie wielkie oczy, jak powiedziałem, 2 stopnie w Kielcach najbliższej nocy. No niestety, no takie są fakty, no proszę państwa.
10: Ale kiedy mówisz, że w nocy 2 stopnie, no to już te 13 w ciągu dnia nie robi aż takiego wrażenia.
9: To
10: tyle
9: prawda,
10: będzie w Szczecinie.
9: Obiecałaś też 20 jutro.
10: Będzie na Podkarpaciu 20 i nawet słońce się pojawi.
9: No i to nam się podoba.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Do kogo uśmiechnie się szczęście, o tym już za moment, bo...
0: RMF 80s.

zmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Koniec alarmu polskich sił powietrznych w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty wojskowe powróciły już do swoich baz.
1: Również naziemne systemy obrony powietrznej i radarowego rozpoznania prowadzą już standardowe działania operacyjne.
2: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od północy Rosjanie wysłali nad Ukrainę co najmniej 800 bezzałogowców. Kolejne są w drodze.
1: W atakach zginęło co najmniej 6 osób, dziesiątki zostały ranne. W wielu miastach są poważne zniszczenia.
2: Wypadek na drodze krajowej 73 w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem.
1: Tam zderzenie dwóch aut, jedna osoba została ranna.
2: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: Ruch wahadłowy również na krajowej 6 między Słupskiem i Lęborkiem na Pomorzu.
2: W pobliżu miejscowości Poganice na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Biologia na pomoc technologii.
3: Naukowcy z Holandii i Niemiec stworzyli drony naśladujące pszczoły. To może być przełom w autonomicznej nawigacji latających robotów.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. To czego drony mogą się od pszczół nauczyć?
3: Jak odnajdywać drogę do domu, nawet po długich i krętych trasach? Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy obserwowane u pszczół miodnych i otwiera nowe możliwości dla lekkich, energooszczędnych dronów pracujących w szklarniach, magazynach czy na terenach przemysłowych. Klucz do sukcesu pszczół tkwi w połączeniu dwóch strategii: szacowania długości przebytej drogi i pamięci wzrokowej pozwalającej rozpoznać charakterystyczne elementy otoczenia. Opierający się na tym schemacie program BeNav umożliwia dronom samodzielną nawigację w nieznanym terenie na odległość ponad 600 metrów bez konieczności korzystania z GPS. Jedyny problem to wiatr, który przechyla drona, no i zmniejsza dokładność nawigacji.
2: No ale skoro pszczoły sobie radzą, to i drony pewnie też dadzą radę.
3: Na pewno.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
5: Dzień dobry, Donald Trump wypoczywa w Pekinie po podróży. Jutro i pojutrze ma rozmawiać w fińskiej stolicy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. I to może mieć wpływ na dalszy los Ukrainy, Iranu czy Tajwanu, ale też handlu światowego i kształtu globalnej gospodarki. Przeprowadzą pogłębioną wymianę poglądów na temat najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, a także pokoju oraz rozwoju na świecie, deklaruje ogólnikowo rzecznik chińskiej dyplomacji Guo Jiakun. CPN zostaje, pakiet ceny paliw niżej, ma działać do końca maja, najpewniej w czerwcu też, a być może również wakacje.
6: Zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony.
5: Minister energii Miłosz Motyka dodaje, że paliw nie zabraknie, bo zaopatrzenie jest pewne, a zapasy znaczące. Na jutro paliwa podrożeją, urzędowa cena maksymalna litra 95 w górę o 11, a oleju napędowego o 8 groszy. Na światowym rynku ropy dzisiaj względny spokój, mimo że do mediów amerykańskich płyną z Pentagonu przecieki o tym, że ewentualny ponowny atak na Iran ma mieć kryptonim młot pneumatyczny, co przyznacie nie zwiastuje rychłego pokoju. Euro dzisiaj lekko w dół, dolar delikatnie w górę, a po wczorajszych spadkach dziś na giełdzie w Warszawie wzrost WIG20 w górę o 2%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
7: RMF 80s.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: I popołudniowa rozmowa.
2: A to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
3: Rząd chce nowych centrów zdrowia psychicznego.
4: Dziś zatwierdzono plan, który zakłada, że w kilka lat powstanie ich 135.
3: Nie ma NATO bez USA.
4: Prezydent Karol Nawrocki podsumował obrady bukaresztańskiej dziewiątki.
3: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
4: Gościem Piotra Salaka będzie poseł PiSu Paweł Jabłoński.
3: Ale fakty. Zaczynamy od ważnej informacji z autostrady A2 w Łódzkiem.
4: Jest korek na jezdni autostrady A2 w stronę Poznania, w Nowostawach między węzłami Łowicz i Łódź Północ.
3: Po zderzeniu czterech samochodów osobowych i busa ruch odbywa się tam pasem prowadzącym do pobliskiego miejsca obsługi podróżnych. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku.
4: Taki plan zatwierdziła dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
3: Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż skończy się w grudniu.
4: O szczegóły dzisiejszych decyzji dopytuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
3: Michale, co jeszcze ustalono i jakie ma to znaczenie dla pacjentów?
5: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
6: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
5: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
6: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo szybko.
5: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
3: Niemal w każdym głosie dyskusji wybrzmiewało, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
4: Powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
7: Rozrywanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji Unii Europejskiej i państw narodowych ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość.
3: Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w przyszłym roku szczyt grupy B9 odbędzie się w Warszawie.
8: Polityczna rozmowa w RMF FM.
4: Piotr Salak i jego gość.
3: Witamy i zapraszamy.
9: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry państwu.
9: Czy pan wiedział, że Zbigniew Ziobro ucieka do Stanów Zjednoczonych?
10: Nie, no błagam, proszę pana.
9: No jak błagam? No, normalne pytanie. A jeżeli pan nie wiedział, rozumiem.
10: Nie, no, dowiedziałem się z mediów, tak jak myślę, że...
9: A myśli pan, że Jarosław Kaczyński też się dowiedział z mediów?
10: Myślę, że tak.
9: I nie było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim?
10: Myślę, że nie.
9: Nawet to, co robił Adam Bielan, jeżeli te doniesienia medialne dotyczące uczestnictwa Adama Bielana w całym procesie są prawdziwe i polegają na prawdzie.
10: Ale doniesienia to jest Twitter Radosława Sikorskiego, jak rozumiem.
9: No nie tylko.
10: Panie redaktorze, niech pan zwróci uwagę. Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska. Ja mam dzisiaj, taki jest krajobraz medialno-polityczny, że media oczywiście, ja nie mam pretensji, to jest normalna rzecz, że media się na takich sprawach skupiają, obiektywnie nie jest to korzystne z punktu widzenia naszego planu politycznego.
9: Czyli wolelibyśmy
10: mówić o problemach polskiego państwa, służby zdrowia, o tym, że pani minister zdrowia mówi, że pacjenci się cieszą z tego, jak wspaniale jest zarządzana służba zdrowia. Ja bym wolał mówić o tym niż o Zbigniewie Ziobrze, ale rozumiem, że taki temat jest dzisiaj.
9: Dzisiaj cała klasa polityczna mówi o Zbigniewie Ziobrze i o tym, kto o tym...
10: Zdaję sobie z tego sprawę i nie mam do pana pretensji.
9: Jak natomiast się stało, że Zbigniew Ziobro się w Stanach Zjednoczonych znalazł? Pytanie jest
10: nie mam do pana pretensji, ale też proszę nie... W związku z tym jakby logicznym wnioskiem jest to, że to nie jest tak, że to było z kimś konsultowane czy uzgadniane.
9: Ja tego nie wiem, dlatego się pytam, panie pośle, czy ma na przykład Mateusz Morawiecki też pańskim zdaniem nie wiedział?
10: Tak, moim zdaniem nie wiedział o tym nikt poza prawdopodobnie samym zainteresowanym, czyli Zbigniewem Ziobro.
9: I nie było to konsultowane w takim razie w ogóle z władzami partii?
10: Sądzę, że nie było.
9: Nawet jeżeli jest to wiceprezes ugrupowania, do którego pan również należy, czyli Prawa i Sprawiedliwość.
10: Mogę panu po raz czwarty powtórzyć, że uważam, że w tej sytuacji nikt poza nim tego nie wiedział.
9: A dlaczego pańskim zdaniem Amerykanie przyjęli na swoją ziemię Zbigniewa Ziobro, skoro w połowie kwietnia no wyraźnie dostawali sygnały, że nie powinni dawać schronienia.
10: A tu bardzo chętnie pan odpowiem.
9: Ani Ziobrze, ani Romanowskiemu.
10: Bardzo chętnie pan odpowiem. Dlaczego? Że takie jest prawo. Dlatego, że jeżeli rzecznik prokuratury...
9: Dlatego,
10: że w ogóle nie mieli podstawy, żeby tego nie zrobić. Jeżeli rzecznik prokuratury, pana Żurka, pan prokurator Nowak, mówi, że Zbigniew Ziobro nie jest ścigany żadnym międzynarodowym instrumentem prawnym. Nie ma ani europejskiego nakazu aresztowania, ani czerwonej noty Interpolu, ani żadnego innego międzynarodowego środka, bo prokuratura takiego środka nie wydała, nie wystąpiła. Dzisiaj słyszymy, że dopiero 8 września...
9: Wystąpiło, ale 8 września, sąd jeszcze nie zdecydował.
10: No bo dopiero 8 września będzie prawomocne orzeczenie w sprawie tymczasowego aresztowania polskiego.
9: Ale mamy obowiązujący list gończy za Zbigniewem Ziobro, który obowiązuje
10: W polskim systemie jest tak, że dopóki nakaz aresztowania wydany przez sąd, postanowiony tymczasowym aresztowaniu, jest natychmiast wykonalne, ale nie jest akurat ostatecznie prawomocne, dopóki nie zostanie zaskarżony.
9: Ale jeżeli za mną
10: sąd
9: będzie...
10: z jakiegoś powodu
9: panie
10: wydał...
9: Ale wyjaśnijmy tę sprawę, bo jeżeli za mną będzie wydany list gończy i nawet nie będzie uprawomocniony, bo mój pełnomocnik wyda na to zażalenie, to ja będę ścigany
10: na terytorium
9: gończy.
10: Polski. Natomiast, żeby był ktoś ścigany międzynarodowo, zgodnie z prawem, muszą być spełnione również inne przesłanki. W tym przypadku pan prokurator Nowak, podwładny pana Żurka, również pana Donalda Tuska w sensu largo, powiedział wprost, że takiego instrumentu nie było. Stąd odpowiedź na pana pytanie, dlaczego przyjęli, bo takie jest prawo.
9: Ale wie pan też, że Amerykanie mogliby respektować taki list, tylko nie muszą tego robić.
10: Nie, a tutaj jest prosta zasada. Jeżeli jest podstawa prawna, no to wtedy się ją stosuje. Jeżeli podstawy prawnej nie ma powodu, żeby komuś odmówić.
9: A ja mówię o innym dokumencie też. Ja mówię o dokumencie...
10: Na tym polega właśnie praworządność.
9: Mówię o dokumencie dyplomatycznym, który się nazywa Ed Memoir. Jakiej rangi jest to dokument, jeśli chodzi o...
10: Ed Memoir to jest zwyczajowa nazwa, takiej notatki, która nie jest notą dyplomatyczną, nie ma tak oficjalnego charakteru, a który stanowi pewnego rodzaju wyrażenie stanowiska jednego państwa przekazywane innemu państwu czy podmiotowi prawie
9: i takie stanowisko wystosowała Polska do Stanów Zjednoczonych w połowie kwietnia, gdzie napisano między innymi, że ostrzegano w pewnym sensie stronę amerykańską, że utrudnianie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego stanowiłoby, i tutaj jest cytat, niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości.
10: No i to po kolei. Po pierwsze, ani Ed Memoir, ani inne dokumenty dyplomatyczne typu non-paper czy nota dyplomatyczna nie stanowią źródła prawa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o utrudnianiu postępowania, to żeby utrudnić postępowanie, trzeba wykonać jakieś działania, które są sprzeczne z procedurą tego postępowania. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, bo procedura mówi jasno, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego, i teraz mówię czysto z prawnego punktu widzenia, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego środka, który zobowiązuje inne państwo, stronę umowy międzynarodowej, mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji na przykład, Stany Zjednoczone są zobowiązane do określonych działań na podstawie tej umowy. Ta podstawa w tym momencie z prawnego punktu widzenia nie zaistniała. Polecam bardzo gorąco komentarz profesora Ireneusza Kamińskiego, który na prawie międzynarodowym zna się jak być może nikt w Polsce.
9: A pańskim zdaniem...
10: I on bardzo dokładnie to opisuje, można to znaleźć w internecie. Jest to bardzo interesujące z prawnego, troszkę też politycznego punktu widzenia.
9: Zostawiając kwestie prawne, a koncentrując się na sprawach dyplomatycznych, pańskim zdaniem to się przełoży na stosunki polsko-amerykańskie?
10: No słyszę ze strony pana Czarzastego, marszałka Sejmu, znanego w ogóle z całego swoje życie.
9: Odpowiada za relacje polsko-amerykańskie.
10: Ale bardzo by chciał widać. Już wielokrotnie się wypowiadał w taki skrajnie antyamerykański sposób, zupełnie niepotrzebnie. No jeżeli on chciałby w ogóle zrewidować stosunki polsko-amerykańskie, bo nie lubi Zbigniewa Ziobry i dlatego mówi, że my musimy zrewidować różne wspólne decyzje z Amerykanami, to jest
9: o faktach,
10: niepoważne i to jest groźne
9: fakt
10: dla państwa.
9: Jest taki,
10: to jest groźne
9: Sikorski,
10: dla bezpieczeństwa
9: szef
10: państwa.
9: Polskiej dyplomacji mówi, chciałbym się spotkać z ambasadorem amerykańskim. Uważa, że takie spotkanie może coś zmienić?
10: To jest ciekawe, wie pan, bo minister spraw zagranicznych, jeżeli on mówi, że on by się chciał spotkać z ambasadorem, to świadczy o niezbyt dużej sile takiego ministra. Minister spraw zagranicznych się chce spotkać z ambasadorem, to tego ambasadora do siebie do MSZ po prostu zaprasza, nie musi tego
9: ale to będzie wezwanie w takim razie. Czy powinien wezwać
10: zaproszenie.
9: To powinien zaprosić ambasadora amerykańskiego
10: Jeżeli ma taką potrzebę, to powinien to zrobić. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli on zaprosi ambasadora Stanów Zjednoczonych, to usłyszy od ambasadora to, co ja właśnie panu powiedziałem. Z prawnego punktu widzenia Ameryka nie miała żadnej podstawy, żeby odmówić wjazdu komuś, kto ma ważny międzynarodowy dokument upoważniający go do podróży. Nie ma międzynarodowego nakazu ścigania, bo prokuratura polska o to nie zadbała w odpowiedni sposób. A zatem w tej sytuacji, co ma ambasador amerykański to powiedzieć? Stany Zjednoczone przestrzegają prawa.
9: A uważa
10: Polska
9: pan,
10: też powinna prawa przestrzegać.
9: A uważa pan, że prezydent Karol Nawrocki wiedział o całej sprawie?
10: Myślę, że tak samo jak pan mnie pytał na samym początku, czy ta osoba wiedziała, czy ta osoba, czy ta osoba. Myślę, że również nie, było to informowane. Sądzę, że to jest indywidualna inicjatywa pana Zbigniewa Ziobry.
9: A powinien prezydent pomóc w sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do Polski przed polski wymiar sprawiedliwości?
10: Jak rozumiem, polska prokuratura robi w tej chwili wszystko, żeby zajmować się ściganiem polityków opozycji. Nie tylko Zbigniewa Ziobro zresztą, bo to ściganie odbywa się na różnych kierunkach, ale w tej sprawie na przykład wystąpili o przyspieszenie terminu i sąd dał im odpowiedź, że to jest niezgodne z procedurą. Więc niech się prokuratura może zajmie tym, co powinna robić, nie tylko przeciwko politykom opozycji, ale też na przykład chciałbym, wie pan co, żebyśmy 1% uwagi, który jest poświęcony Zbigniewowi Ziobrze, poświęcili na przykład panu Wojciechowi Królowi z Platformy Obywatelskiej, który ma mieć zarzuty korupcyjne z prokuratury europejskiej. Immunitet ma mieć uchylany.
9: Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski i myślę, że nie rozmawialibyśmy o nim dzisiaj w studiu.
10: Paweł Jabłoński. Myślę, że cały czas, bo to jest główny modus operandi tego rządu. Atakować opozycję.
9: Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, cały czas gościem popołudniowej rozmowy. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze przeciekawe spotkania oczywiście na antenie radia RMF 24. I w naszych mediach społecznościowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A my meldujemy, że mamy dla was jeszcze więcej najlepszej muzyki pod słońcem.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 72 w Wielkopolsce, w Wichertowie. Między Turkiem i Uniejowem samochód osobowy wypadł z drogi, po czym dechował. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Prawdopodobnie nikt w PiS-ie, poza samym zainteresowanym, nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk sugerował, że ten wyjazd przesłonił działania Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska.
1: Cała rozmowa Piotra Selaka z posłem PiS Pawłem Jabłońskim jest na rmf24.pl. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło w weekend na brzeg na terenie rezerwatu Mewiałacha. Ciało zwierzęcia było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Martwy wieloryb długi, na mniej więcej 5 metrów, prawdopodobnie przez wiele tygodni dryfował po Bałtyku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF FM o 19.
2: Najnowsze fakty ma dla nas Tomasz Weryński. Witamy.
3: Witam i zapraszam na początek w faktach o tym, jaką żabę muszą zjeść w PiSie. Posłuchajcie, co mówił w RMF FM poseł Paweł Jabłoński. Potem o wsparciu dla Ukrainy powiemy, co ustalono w czasie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. Poza tym pogoda płata figle, gra też piłkarska ekstraklasa. Jest 19. Każdy ma w swoim życiu politycznym parę żab do połknięcia i z tą też sobie poradzimy. Tak mówił Paweł Jabłoński o woltach w sprawie kryptowalut w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł PiS był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak razem z nami.
4: Tak jest,
3: witam cię ponownie. Piotrze, co konkretnie jest tą żabą polityczną?
4: No to, że wielokrotnie politycy PiS mówili o nowych kryptowalutach z entuzjazmem, a dzisiaj chcą poselskim projektem zakazać ich obrotu. I to wszystko w niecały miesiąc. To jest wyjątkowo duża żaba polityczna i to przyznaje mój gość.
5: Jest to z też takiego punktu widzenia znowu medialno-politycznego, komunikacyjnego. Jest to pewien problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Myślę, że dzisiaj o tym będzie dyskusja wewnętrzna w ramach naszego klubu.
4: No pewnie burzliwa dyskusja. Pytałem też, jak rośnie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Setki osób jest zainteresowanych, mówi mi Paweł Jabłoński, ale stanowczo zaznaczył, nie tworzymy struktur terenowych.
6: Ktoś próbuje tutaj nam przypisywać jakieś zamiary partyjne, że ktoś tu chce tworzyć.
4: Próbuję,
6: no, wie pan, jest na pewno taka grupa ludzi, także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno chcieliby się pozbyć Mateusza Morawieckiego z partii.
4: Kto? Odpowiedzi wprost nie było, ale całość rozmowy na rmf24.pl.
3: Wsparcie Polski dla Ukrainy będzie kontynuowane, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Bukareszcie ze swym polskim odpowiednikiem Karolem Nawrockim. Obaj spotkali się na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu brały też udział państwa nordyckie i wspomniana wcześniej Ukraina. Prezydent Zełenski poinformował też, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Zima na razie nie ma zamiaru opuścić naszych najwyższych gór. W Tatrach wciąż leży śnieg, a ostatniej nocy go przybyło.
7: Zima wróciła.
8: To już połowa maja, tak? A tutaj...
9: A tu niespodzianka. Tu już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
8: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i w czapkach.
9: No jeszcze w stroju narciarskim też.
10: Mimo połowy maja... Można tak powiedzieć, że zima wróciła, około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
3: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. A ta zima w Tatrach to ekstremum zjawiska tak zwanych zimnych ogrodników, czyli majowych przymrozków. Zazwyczaj pojawiają się od 12 do 14 maja w imieniny kolejno Pankracego, Serwacego i Bonifacego. To zagrożenie mija po zimnej zośce, czyli po 15 maja. A dziś IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz części Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Bez goli. Po pierwszej połowie spotkania Arkia Gdynia Górnik Zabrze w piłkarskiej ekstraklasie. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
3: Czarku, kto przeważa?
11: Delikatnie, ale bardzo delikatnie Górnik. Tylko jedna dobra sytuacja tak naprawdę. W końcówce strzał Janickiego wybił sprzed bramki jeden z obrońców Arki. Poza tym pierwsza połowa do zapomnienia i oby druga, która zacznie się lada chwila, była ciekawsza. Oba zespoły być może paraliżuje stawka spotkania Arka. Jeśli nie wygra, będzie miała już iluzoryczne szanse na utrzymanie. Jeśli nie wygra Górnik, to straci szansę na mistrzostwo i z niepokojem będzie czekał na wieczorne starcie Rakowa z Jagiellonią, bo z tymi właśnie zespołami zapewne do ostatniej kolejki będzie walczył o drugie miejsce, które, podkreślam, po raz pierwszy w historii naszej ligi daje przypustkę do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.
3: Tyle Cezary Dziwiszek, a za godzinę pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Jest i on, pan Marcin Jędryk. Witam serdecznie.
1: Jeszcze jakbyś mikrofon, Marcin.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zarewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów przedstawi je Tomasz Weryński.
2: A zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Wypadek na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Problemy też na S6 w Zachodniopomorskiem. Premier Węgier Peter Madziar ogłosił, że przyjedzie do Polski. W przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Poza tym w faktach pierwszy polski samochód elektryczny. Posłuchajcie, kiedy ma powstać. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Annopol-Opatów. Na wysokości Zawady zderzenie auta osobowego z motocyklem. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Uważajcie też na S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Osina i Goleniów Wschód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Szczecina. Nowy premier Węgier Peter Madziar ogłosił na pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz eksprezydentem i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Madziar dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć 7 ministrów. Ogrom materiału dowodowego, ale też sezon urlopowy. To główne powody, dla których Warszawski Sąd Okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka Prawa i Sprawiedliwości podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by te sprawy traktować priorytetowo.
3: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
4: A kwestie urlopowe?
3: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
2: Z rzeczniczką sądu, sędzią Anną Ptaszek, rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Co z tego będzie faktem?
2: Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Dziś podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. W faktach nasz reporter Michał Radkowski. Jak rząd chce zrealizować tę obietnicę?
6: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy i na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
7: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
6: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
2: Sztuka wkracza na targowisko miejskie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli dziś malowanie muralu na placu Miarki w Katowicach. To pierwsze takie doświadczenie malarzy z pierwszego roku w przestrzeni miejskiej. Inspiracją jest to, co na targowisku można kupić.
8: Będą to geometryczne, prawie abstrakcyjne formy warzyw i owoców, które mają działać nie tylko realistycznie, ale też budzić jakieś inne skojarzenia. Mogą być tylko czystą zabawą kolorów. Każdy może to zinterpretować po swojemu.
9: Były jakieś dyskusje, co się na tym muralu pojawi?
8: Ktoś chciał, żeby w jakiejś części był na przykład pomidor czy marchewka i jakby poszliśmy za tym.
2: Ze studentami katowickiej ASP oraz opiekunką grupy dr Małgorzatą Rozenau rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Ekstra klasa na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
4: Dobry wieczór. Bezbramkowy remis w spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze, który nikogo nie cieszy. Na dwie kolejki przed końcem Arka ma 3 punkty straty do bezpiecznej strefy. Górnik już 6 punktów straty do lidera Lecha Poznań. O 20:30 rozpocznie się drugi zaległy mecz 31 kolejki. Raków podejmie Jagiellonię, która znów walczy o to, żeby skończyć ligę na podium.
10: To dużo dla nas znaczy, że 3. sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe 2 mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary.
4: A drugie miejsce, przypomnę, po raz pierwszy daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Walkover dla Śląska Wrocław podtrzymany za niedoszły mecz pierwszej ligi z Wisłą Kraków z 7 marca. Pamiętamy, zdecydował o tym PZPN. Decyzję w sprawie milionowej kary dla Śląska za niewpuszczenie kibiców gości i ewentualnego odszkodowania, którego domaga się klub z Wrocławia, zapadną już w innych terminach. W tenisowym turnieju w Rzymie trwa ostatni ćwierćfinał, który wyłoni rywalkę Igi Świątek. Elina Świtolina przegrywa teraz z Jeleną Rybakiną 0-1, ale to jest dopiero pierwszy set. Polka wcześniej w znakomitym stylu pokonała 5. rakietę świata Jessica Pegule 6-1, 6-2. Co do kolejnej rywalki, Iga nie ma preferencji.
11: W sumie znam obydwie te zawodniczki, to nie jest tak, że to będzie dla mnie jakaś niewiadoma. Liczyć się będzie po prostu jakość samej gry i może jakieś niuanse, więc zobaczymy.
4: Mówiła Polka w Canal Plus Sport. Na koniec jeszcze zwycięstwo naszych piłkarzy ręcznych z Austriakami 26-25 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mamy zatem skromną brameczkę zaliczki przed niedzielnym rewanżem u siebie, który zdecyduje o awansie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Jutro w całym kraju pogoda raczej taka wczesnokwietniowa niż połowomajowa, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić, ciesząc się, że na przykład będzie trochę słońca, zwłaszcza w rejonach województwa mazowieckiego, bielsko-podlaskiego, czy też na przykład lubelskiego, no Małopolska też, natomiast zachodnia część kraju tutaj deszcz, chmury, ale przecież przyroda potrzebuje deszczu, więc dajmy jej szansę, niech się napoi, a potem już będzie nas bawić zielenią. Tak trochę poetycko to zabrzmiało, ale nie miałem innego pomysłu, żeby was przekonać do tego, że nawet taka...
13: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
14: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
15: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
13: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowych faktów, a to wydanie przygotował i przedstawił rozpoczynający dyżur w redakcji Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Jestem, dzień dobry. Rządowy program obniżek cen paliw zostanie przedłużony. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Później o brutalnym zabójstwie w Chełmie na Lubelszczyźnie. Sąd wskazał sprawców na dożywocie. Na koniec zajrzymy do Gniezna, w którym pojawi się nowy, niecodzienny mural. Pierwszą stolicę Polski będzie promować pierwszy polski król. Program rządowego obniżania cen paliw zostanie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez naszego dziennikarza. Łączymy się więc z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, o jakim przedłużeniu mowa?
3: Dzień dobry, na razie o kolejne 2 tygodnie.
4: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
3: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie cieśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw, będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
2: Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, wskazywała sędzia Barbara Markowska.
5: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
2: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd Unii Europejskiej unieważnił rejestrację znaku towarowego Obelix, który polska firma Works 11 chciała umieszczać na broni i amunicji. Urząd Patentowy dał na to zgodę, ale decyzję zaskarżył francuski wydawca komiksów. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie były argumenty unijnego sądu?
6: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów, amunicji czy materiałów wybuchowych. Rejestracja tego znaku przez unijny urząd patentowy naruszyła renomę komiksowego bohatera. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. A to, że Obelix pojawia się zazwyczaj w duecie z Asterixem, nie oznacza wcale, że nie jest samodzielną marką. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
7: Fakty z Wielkopolski.
2: Bolesław Chrobry będzie promować Gniezno. Projekt z wizerunkiem pierwszego polskiego króla wygrał w konkursie na nowy mural promujący pierwszą stolicę Polski. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano głosowanie, w którym to mieszkańcy wybrali ostateczną wersję nowego gnieźnieńskiego muralu.
8: Zwycięski projekt reprezentuje króla, który w tle ma katedrę gnieźnieńską, patrzy majestatycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W zeszłym roku obchodziliśmy 1000-lecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego.
2: Opisywał Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna. A już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mecz Rakowa z Jagiellonią w Ekstraklasie. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Witaj.
9: Tak jest i mamy otwarcie wyniku. Jagiellonia prowadzi. Yuki Kobayashi strzela bramkę po rzucie rożnym. 34 minuta w Częstochowie. Jagiellonia prowadzi 1-0. Po bezbramkowym remisie Arki z Górnikiem to spotkanie jest kluczowe dla walki o zapewne wicemistrzostwo Polski, no i przede wszystkim europejskie puchary. Za granicą w futbolu także dzisiaj dzieje się sporo. Przed chwilą zaczęły się spotkania Manchesteru City z Crystal Palace i Lens z PSG. Paryżanom do tytułu wystarczy remis. Na Stadio Olimpico w Rzymie natomiast Lazio-Inter w finale Pucharu Włoch. W podstawowym składzie Nerra Zurich Piotr Zieliński. A za niecałe pół godziny Alaves kontra pewna Mistrzostwa Hiszpanii Barcelona w składzie z Robertem Lewandowskim. Bramkę zaliczki wypracowali sobie nasi piłkarze ręczni przed rewanżem. Pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. To ostatni etap eliminacji do Mistrzostw Świata.
10: Myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową.
9: Podkreśla rozgrywający Michał Olejniczak. Rewanż w niedzielę w Olsztynie. PGE Projekt Warszawa już jutro wylatuje do Turynu na Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.
11: Lecicie do Turynu czarterem, czyli ta podróż będzie szybka. Tutaj pewnie dla pana spore ułatwienie.
12: Klub zorganizował nam takie warunki transportu do Turynu. To, że mamy czarter, możemy się tylko z tego cieszyć. Oszczędzimy dużo czasu, który poświęcimy na pracę, na regenerację tam już na miejscu. Bardzo za to dziękuję.
9: Z trenerem projektu Kamilem Nalepką rozmawiał Patryk Serwański. Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie w weekend. Zobaczymy także mistrzów Polski. Aluron CMC Warte Zawiercie.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Sprawdzamy fakty sportowe, sprawdzamy także informacje z biura prognoz i tutaj może taka nieco niepokojąca wiadomość się pojawia, że temperatura dziś w nocy od 3 do 7 stopni nawet może być przy gruncie około minus 2 na południowym wschodzie, a zatem proszę brać to pod uwagę, jeśli planujecie jakieś wieczorno-nocne spacery albo jakieś inne atrakcje. Jutro w ciągu dnia od 14 do 17 stopni, trochę słońca, ale też wiele części kraju będzie doświadczać wiosennego deszczu.
7: RMF 80s.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF 80s.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: A zatem przed mikrofonem Mateusz Bożek. Słuchamy.
2: Policyjna obława w Lubinie na Dolnym Śląsku. Doszło tam do strzelaniny. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Po miesiącach dyskusji jest zielone światło dla ustawy frankowej. Część prawników ma jednak co do niej wątpliwości. W faktach także o aktywności fizycznej Polaków, która według najnowszych raportów nie wygląda najlepiej. W dolnośląskim Lubinie trwa policyjna obława na sprawcę nocnej strzelaniny w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Z ostatniego komunikatu wynika, że sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny, mimo że policja przeczesuje całe miasto i okoliczne lasy. Przypomnę, w strzelaninie zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci został ranny. Obecnie przebywa w szpitalu. Fakty w tej sprawie zbiera nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Obława trwa już kilkanaście godzin. Na razie bezskutecznie. Mężczyzna może być uzbrojony, więc mieszkańcy Lubina, z którymi rozmawiałam na miejscu, nie ukrywają, że się boją. Nina Stawiska z prokuratury rejonowej w Lubinie uspokaja.
4: Myślę, że w tym zakresie możemy mieszkańców Lubina uspokoić, natomiast nie jestem w stanie też powiedzieć nic więcej w tej kwestii.
3: Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa i na razie nie zdradza ani motywu zbrodni, ani okoliczności, w jakich do niej doszło. Jak nieoficjalnie ustaliłam, ofiary mężczyzny miały być w przeszłości karane, niewykluczone, że chodziło o porachunki.
2: Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ma zmienić ustawa frankowa?
1: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
5: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
1: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
6: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
1: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy w Sejmie.
2: Słuchacie faktów RMF FM? W nich polecamy Wam jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM i w internetowym radiu rmf24.pl. Tuż po siódmej gościem Piotra Salaka będzie politolog profesor Roman Kuźniar. Padną pytania m.in. o szansę na ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM przy mikrofonie zasiądzie Tomasz Terlikowski, a swojego gościa, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, zapyta m.in. o to, skąd państwo chce wziąć pieniądze na budowę metra w aż 10 polskich miastach. Zapraszamy już teraz.
7: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
2: Co trzeci Polak w ogóle nie uprawia sportu. Tak wynika z najnowszych raportów dotyczących naszej aktywności fizycznej. O tym, jak i dlaczego warto uprawiać sport, mówiliśmy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. A ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze zachęcają nas do aktywności fizycznej?
8: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Łukasz Balwicki.
9: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
8: Kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański podkreśla, że wysiłek fizyczny może działać jak lek i to w każdym wieku.
10: U juniorów zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań odległych, u seniorów utrzymujemy tych pacjentów w dobrej kondycji.
8: Specjaliści zalecają nieco inne typy ćwiczeń, na przykład dla osób chorujących na cukrzycę, a inne dla osób z chorobami wątroby. Dokładne przykłady mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Zachęcamy więc do aktywności fizycznej oraz, skoro o niej mowa, do posłuchania faktów sportowych. Te już za moment.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Wyczynowa aktywność fizyczna na Stadio Olimpico w Rzymie na wysokim poziomie. Inter w finale Pucharu Włoch prowadzi z Lazio 2-0 do przerwy. Piotr Zieliński w podstawowym składzie. W Premier League natomiast walczące o mistrzostwo Anglii Manchester City także 2-0 prowadzi do przerwy z Crystal Palace. W hicie Ligue 1 Lens PSG 1-0 dla Paryżan, ale nawet remis wystarczy im do piątego z rzędu mistrzostwa Francji. Pewna mistrzostwa Hiszpanii Barcelona remisuje z Alaves 0-0, a w podstawowym składzie dwóch Polaków, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W Ekstraklasie już druga połowa zaległego meczu Rakowa z Jagiellonią, minuta 74 i białostoczanie wciąż prowadzą 1-0. Przy takim wyniku awansują na drugie miejsce w tabeli. W Orlen Basket Lidze mamy dogrywkę. Koszykarze Śląska Wrocław grają zacięty pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Arką Gdynia, w tym momencie 86-81 dla Śląska. Od zwycięstwa z Zastalem Zielona Góra playoff rozpoczął King Szczecin, a jutro do gry wchodzi mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej Legia Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
12: Playoffy to zupełnie inna koszykówka, też każda drużyna jest po prostu w innym miejscu. Troszeczkę my urośliśmy, jesteśmy powiedzmy w takim piku naszym, postaramy się to podtrzymać.
11: Mówił koszykarz Legii Andrzej Pluta. Jutro także ćwierćfinał Trefla Sopot z Dzikami Warszawa. Na koniec tenis. Iga Świątek wciąż czeka na rywalkę w półfinale turnieju w Rzymie. Trwa trzeci set w meczu Eliny Świtolin z Jeleną Rybakiną i Świtolina prowadzi 4-2.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Jeśli oczekujecie od majowej pogody temperatury powyżej 20 stopni, to uprzejmie informuję, że to jeszcze nie jest ten czas, bo przed nami zbliża się m.in. zimna Zośka, w związku z tym ta temperatura będzie raczej poniżej 20 w granicach 15, 16, no może 18 stopni, tak będzie jutro. W kolejnych dniach, a zwłaszcza jeśli chodzi o weekend, no to tak bliżej 15, sporo chmur i deszczu, ale też będą jakieś przebłyski słońca, które w maju też lubi się pokazać, chociaż może nie tak często, jakbyśmy tego oczekiwali. No to u nas najlepsze.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców z S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Co z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Prokuratura chce od sądu szybszego wydania potrzebnej w tej sprawie decyzji o areszcie. Sąd odpowiada, że to niemożliwe. Kraków do niedzieli będzie stolicą muzyki filmowej, a to za sprawą wyjątkowego festiwalu. Kierowcy, w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana jest droga S5 w kierunku Poznania. W Bożejewicach, to odcinek między Biskupinem a Rogowem, zapalił się samochód dostawczy. Wyznaczono objazdy dla kierowców. Jezdnia może być nieprzejezdna jeszcze przez około 3 godziny. W kierunku Bydgoszczy ruch odbywa się bez zakłóceń. Nie ma możliwości, aby przyspieszyć termin posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Tak prokuraturze odpowiada Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnę, to właśnie prokuratura chciała zmiany terminu wyznaczonego na 8 września. Argumentuje, że prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie jest konieczne do wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Sąd twierdzi, że nie może przesunąć terminu posiedzenia, przede wszystkim ze względu na ogrom materiału dowodowego, z którym muszą się zapoznać wyznaczeni sędziowie. Kolejne przeszkody to inne sprawy wyznaczone tym sędziom do orzekania, ale także urlopy. Nie ma powodów, by sprawę Ziobry traktować priorytetowo, mówiła mi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego.
4: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
3: Ważne jak i urlopy wyznaczone już w lutym. To często opłacone już wyjazdy. Poza tym, jak dodała sędzia Ptaszek, ciężko pracujący sędziowie mają prawo do wypoczynku.
2: Przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Do końca września będzie obowiązywać zakaz wstępu na część spalonych obszarów Puszczy Solskiej. Mimo że akcja strażaków już się tam zakończyła, a pogorzelisko przekazano już leśnikom, to wciąż jest tam niebezpiecznie.
5: Jeszcze się tlą korzenie dojrzałych drzew, torfowiska i to jeszcze potrwa.
6: Skoro drzewa mają nadpalone korzenie, to mogą się przewrócić.
5: A w szczególności na terenach bagiennych, torfowiskowych, kiedy te systemy korzeniowe są płytko umiejscowione i te drzewa mogą przy nawet niewielkim podmuchu wiatru ulec przewróceniu.
2: Ostrzega Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lubinie, a rozmawiał z nią nasz reporter Dominik Smaga. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Będkowska i Mariusz Szostek odmawiają orzekania w sprawach, w których orzekają także tzw. sędziowie dublerzy. Wysłali w tej sprawie nawet pismo do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zaprzysiężeni przez prezydenta sędziowie napisali w nim, że składy z udziałem wybranych na zajęte miejsca sędziów Justyny Piskorskiej i Jarosława Wyrębaka są wadliwe.
7: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: W Krakowie wielkie święto muzyki. Rozpoczęła się tam 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. W Teatrze Słowackiego odbyła się pierwsza w historii tego festiwalu gala nagród. Laureatką Nagrody Marzyciel imienia Jana Kaczmarka została Katarzyna Gawlik.
8: Bardzo się cieszę za to wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo konkurencja była duża, wspaniali twórcy. To była nagroda za całą moją twórczość, za różne aspekty mojej pracy. Film Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej w reżyserii Emi Buchwald. Jestem współkompozytorką muzyki do tego filmu, więc myślę, że to jest jedna z tych rodzynek. Mój autorski projekt Kasi Gawlik, płyta Dream of Connection, czy wychodząca właśnie pod koniec tego miesiąca płyta Echoes of Ceramics.
2: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa do niedzieli. Będziemy go relacjonować w faktach RMF FM, a także na antenie RMF Classic.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści.
9: RMF 80s.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Słuchacie RMF 80s. RMF 80s.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: Trzy miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku koło Węgorzewa. Był pijany, co więcej, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM. Elina Świtolina, rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Trzymiesięczny areszt dla Piotra Z., który pijany miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku w gminie Węgorzewo w Warmińsko-Mazurskiem. Przypomnę, w wypadku zginął 16-letni pasażer. Do tej tragedii doszło na początku maja. Mężczyzna przyznał się do winy. O szczegółach Piotr Bułakowski.
3: 45-latek przyznał się, że świadomie wsiadł do samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wiedział też, że ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Co więcej, jak ustaliłem, mężczyzna dwa dni wcześniej kupił BMW, które potem rozbił na drzewie. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości W trakcie wyprzedzania z dużą prędkością mężczyzna stracił panowanie nad autem. W wypadku zginął 16-latek, a jego matka została ciężko ranna. Piotr Z. miał ponad 1,5 promila alkoholu, grozi mu co najmniej 5 lat więzienia.
2: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia. Był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi, tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. Trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć, bo i wtedy będę się orientował.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl. Przypomnę, dziennikarz spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. W Londynie król Karol III uroczyście otworzył kolejną sesję brytyjskiego parlamentu. Ceremonia odbyła się jednak w dość osobliwej atmosferze ze względu na fatalne dla rządzącej partii pracy wyniki wyborów lokalnych. To frakcja premiera Keira Starmera. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: Brytyjska tradycja nakazuje, by na czas obecności monarchy w parlamencie odłożyć polityczne spory. W mowie tronowej, wygłoszonej przez króla, a napisanej przez premiera, znalazły się zapowiedzi zbliżenia z Europą, obniżenia kosztów życia i poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie wiadomo natomiast, czy Keir Starmer w zaistniałych okolicznościach zdoła te obietnice zrealizować. Sytuację komplikuje fakt, że na plecach lejburzystów czuć już oddech Nigela Farage'a. Jego populistyczna partia Reform UK odniosła gigantyczny sukces w lokalnych wyborach i stała się dla rządzącej partii pracy realnym zagrożeniem.
1: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyglądaliśmy się aktywności fizycznej Polaków. Nasi eksperci zachęcali do uprawiania sportu i radzili, jak dopasować tę aktywność do naszej kondycji. Według specjalistów skuteczne są nawet proste ćwiczenia.
6: Jest taki prosty test, na przykład wstań i usiądź na krześle. Jeżeli ktoś w ciągu 30 sekund wstanie i usiądzie 15 razy, jest okej. Jeżeli mniej, to powinien się zastanowić nad kondycją swoich mięśni.
7: Takie ćwiczenie ze wstawaniem i siadaniem może też robić osoba z nadmierną masą ciała.
6: Ale oczywiście tak, ze ćwiczeniem, wstawaniem, ja zawsze mówię do pacjentów, którzy mają oczywiście, nie mają przeciwwskazań, na przykład z powodu choroby zwrotnieniowej kolan chociażby, że można robić 5 na początek. 5 przysiadów przed myciem zębów i 5 przysiadów po myciu zębów. Nikt mi nie powie, że to zajmuje dużo czasu.
2: Z profesor Moniką Szulińską z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Cenne podpowiedzi, na jaki sport warto postawić, mamy też na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A skoro mowa o sporcie, poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Nasza tenisistka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wygrała wczoraj z Jeleną Rybakiną 2-6, 6-4, 6-4. Półfinały turnieju zaplanowano na dziś. Ten z udziałem Świątek zacznie się późnym wieczorem, około godziny 21. Iga, trzymamy kciuki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzymamy mocno, mocno kciuki i zaczynamy program Dobranocka w RMF FM. 5 minut po...

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: light and frighten myself with the thought of my little ones burning. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: A nas Mateusz Bożek.
2: A to wydanie faktów. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców z S8 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Samotnie zdobył 4. najwyższy szczyt świata, a potem zjechał z niego na nartach. W faktach RMF FM o kolejnym niezwykłym wyczynie polskiego skyalpinisty. Zajrzymy też do Krakowa, który szykuje się do wyjątkowej nocy muzeów. Kierowcy, musicie uważać na S8 w Łódzkiem. W Grabowcu to odcinek między Sieradzem a Zduńską Wolą. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Prawy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Najpierw pobili ich do nieprzytomności, a potem podpalili. Lubelski sąd skazał 3 sprawców brutalnej zbrodni w Chełmie na dożywocie. Przypomnę, zostali oni oskarżeni o zabójstwo 2 mężczyzn. Jeden zginął w płomieniach, drugi zmarł dzień później w szpitalu.
3: Oskarżeni ujawniają, że nie chcą żadnej zmiany swojej drogi życiowej, ani resocjalizacji i nie są do niej zdolni. W tych okolicznościach jedynie kary o charakterze eliminacyjnym, jaką jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, będą adekwatną reakcją do stopnia ich winy i właściwości osobistych,
2: mówiła sędzia Barbara Markowska. Wyrok nie jest prawomocny. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o reformie opieki psychiatrycznej. Zajmująca się nią rządowa rada przyjęła nową strategię i model finansowania centrów zdrowia psychicznego. Tym samym rośnie szansa na zakończenie trwającego prawie 8 lat pilotażowego projektu takich placówek. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: 135 nowych centrów zdrowia psychicznego ma powstać w Polsce do końca 2029 roku. Dzisiaj takich placówek jest 118 i zapewniają wsparcie tylko dla nieco ponad połowy Polaków. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapewniła mnie tuż po posiedzeniu, że będzie wsparcie dla tych, którzy chcą otwierać nowe centra ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
5: Nowi realizatorzy mogą też liczyć absolutnie na bardzo duże wsparcie ze strony rzeczników opieki psychiatrycznej w tym zakresie i będą też niejako wprowadzani. My mamy już chętnych nowych realizatorów.
4: Centra zdrowia psychicznego to placówki, do których można zgłosić się z ulicy i wsparcie można dostać w ciągu najpóźniej 72 godzin od momentu zgłoszenia.
6: Te fakty robią wrażenie.
2: To jego 8 ośmiotysięcznik, na który najpierw wszedł bez wspomagania tleniem z butli, a następnie zjechał z niego na nartach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Bartek Ziemski zdobył w ten sposób 4. najwyższy szczyt świata Lhotse. 30-latek z Bielska Białej o swoim wyczynie opowiedział w internetowym radiu RMF24.
7: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no dosyć wysoki szczyt, 8500 chyba ma, no i piękny na prost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia z takich gór wysokich, którą zrobiłem.
2: Pytany o to, co dalej, Bartek Ziemski odpowiada. Idzie lato, więc mam nadzieję na windsurfing. To doskonała okazja, żeby zobaczyć Kraków z innej strony i poczuć jego niepowtarzalny klimat. Już w ten piątek w Królewskim Mieście Noc Muzeów. Szczególną atrakcją będzie nocne zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, a z wieży ratuszowej będzie można podziwiać panoramę nocnego rynku głównego. Ze względu na instytucje kultury, Kraków błyszczy na mapie Polski, podkreśla profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
8: W Krakowie znajdują się bardzo ważne i można by było powiedzieć dla kultury i dziedzictwa narodowego podstawowe instytucje, czy Muzeum Narodowe, czy Zamek Królewski na Wawelu, ale są również muzea nowoczesne, nowe, Krikoteka, genialne MUFO, a więc mamy bardzo zróżnicowaną, bardzo bogatą ofertę.
2: Wystawy, koncerty i spotkania z historią oraz ze sztuką w Krakowie. To wszystko w piątek od 19 do północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A nasz program Dobranocka w RMF FM potrwa do samego rana.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: A swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Nowe przepisy mają ułatwić podróże koleją po Europie. Komisja Europejska chce wprowadzenia pojedynczych biletów na całą międzynarodową trasę. W lubuskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali dwa laboratoria produkujące narkotyki. Aż połowa badanych Polaków z umowami o pracę chce zmian w rządzie. I to jeszcze przed wakacjami. Fakty o drugiej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubuskie. Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 12 między Piaskami a Chełmem. W pobliżu miejscowości Jankowice czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. A droga jest aktualnie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają ułatwić podróże koleją po Europie. Zgodnie z propozycją, pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników. Szczegóły tej propozycji sprawdziła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę, obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną